0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Guns N' Roses, jeden z legendarnych zespołów rockowych wszechczasów, rozpocznie europejską część swojej światowej trasy koncertowej w Gliwicach i to dwoma występami, 4 i 6 czerwca w PreZero Arenie. Bilety są już w sprzedaży, a organizatorzy gotowi. No to zaraz ich przepytamy w tym temacie. PreZero Arena Gliwice, Klaudia Kras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Łukasz Buszman.
3: Witam serdecznie.
1: Gotowi?
3: No, organizatorzy to formalnie Live Nation, natomiast my jesteśmy gotowi już od dłuższego czasu. Ta impreza jest dla nas i bardzo wymagająca, i mniej wymagająca. Bardzo wymagająca, bo musimy wszystko przygotować dla organizatora, dlatego że akurat ten koncert, organizator właściwie przejmuje arenę. Taka jest prawda. Znaczy, musi wszystko dostać zgodnie z wytycznymi, które są, nie wiem, podpięcia, przypięcia, parkingi i tak dalej od nas na gotowo. No i ten koncert zrealizować, więc jak dlatego powiedziałem, i trudne, i łatwe. Trudne, bo wymagań dużo, o tyle łatwe, że no jakby tak przy takich elementach scenicznych, pirotechnicznych, świetlnych i tak dalej, to wszystko jest, powiedziałbym, po stronie organizatora. Biletowo myślę, że jest dobrze, ale jeżeli ktoś ma jeszcze chęć, to szczególnie ten koncert czwartkowy, jest tam jeszcze trochę biletów. Z sobotą już gorzej. To też jest czerwcówka, bo to jest ten weekend z Bożym Ciałem, więc dużo ludzi ma wolne. Niektórzy wyjeżdżają, niektórzy nie i pewnie oni też te bilety. Zresztą patrząc na sprzedaż biletową, no to jest właściwie cała Polska, no to nie jest tylko Śląsk. Także duża rzecz się szykuje.
1: Powiedziałeś efekty specjalne, czyli rozumiem, że to nie będzie taki zwykły koncert, czy tylko bardziej wielkie show.
3: Ja tajemnic z całości rozpoczęcia europejskiej trasy Guns N' Roses nie znam, a znam nawet mniej niż więcej. Natomiast byłem na 3 koncertach Guns N' Roses i zawsze tam jakby były też takie elementy dodatkowe, chociaż przyznam szczerze, że ja jestem dużym fanem i jakby nie jestem z tych malt contentów, którzy mówią, że Axl Rose już teraz i tak dalej, nie? Duff McKagan, Slash i Axl są super i jakby 3,5 godziny koncert na Stadionie Śląskim będę pamiętał do końca życia, że jakby w tej formie, w tym wieku dali radę, a teraz mają 2 przed sobą w hali, bo jakby...
1: No i to w krótkim odstępie czasowym,
3: tak,
1: nie?
3: Więc jakby to zdrowie trzeba mieć, trochę chęci i taki profesjonalizm sceniczny, wiadomo, nie? No jak się gra już
1: pewnie
3: lat 10.
1: Słuchaj, pewnie wiele osób teraz, które nas słucha, myśli sobie, no tak, skoro mają 2 koncerty w Gliwicach, to gdzieś w tych Gliwicach muszą też spać i pewnie już czatują, a wy wiecie, w którym hotelu będą.
3: Nie wiem.
1: Spani.
3: Pomidor.
1: Ja myślę, że wiecie, ale pomidor nie mówimy. Okej, okay, Klaudia, siedzisz cichutko, a ty też się na ten koncert już, wiesz, szykujesz, tak,
2: no,
1: w ogóle?
2: No, pewnie ja jeszcze nie miałam okazji być na koncercie Guns N' Roses. Tak jak wspominał Łukasz, my oddajemy halę, więc tym razem po raz pierwszy, już 6 lat w arenie pracuję, ale po raz pierwszy odwiedzę ją jako gość, także też mam nadzieję na wielkie show.
1: Czy muzycy mają jakieś szczególne wymagania, czy to też nie jest po waszej stronie zapewnić im, nie wiem, luksus, którego sobie życzą?
3: Nie o wszystkim możemy mówić, to mówię to zupełnie poważnie, natomiast mają, tak, mają. Są artyści, którzy w najbliższym czasie zresztą też jakby, czy też pojawiają się, że na przykład muszą mieć pokój do drzemki. To tak, żeby trochę insidersko o tym powiedzieć. Są artyści, którzy grają w dużych, znanych zespołach i każdy musi mieć osobną garderobę, tak żeby nie miał kontaktu ze sobą przy wyjściu na scenę. No takie są wymagania, tak żeby trochę też jakby powiedzieć o jakichś ciekawostkach. Są kwiaty zamawiane, no to już jakiś standard. Menu to zależy. Był artysta, który przyjechał do areny z własną ciężarówką, w której była jego własna kuchnia, to znaczy nie zamawiał nic na miejscu,
1: miał
3: w ogóle
1: kucharza,
3: w Polsce, miał
1: tak?
3: kucharza, mhm. miał swoje produkty, to
2: i
3: było...
2: I spał w Nightlinerze, też
3: dokładnie
2: można było
3: tak.
2: się spodziewać, że któryś z hoteli tutaj na Śląsku go gości, ale nie, a to była gwiazda naprawdę dużego formatu.
3: Dokładnie, także są tak jakby, tak jak mówię, no czasem przyjeżdża ciężarówka z pełną kuchnią i z własnym kucharzem i jakby to były też zresztą dania głównie wegetariańskie, więc jakby on musiał mieć wszystko zapewnione. Także tak, mają, powiedziałbym, personalnie nie powiem, ale jakby takich ciekawostek kilka zdradziłem.
1: Na pewno pojawi się Welcome to the Jungle, na pewno November Rain, najdłuższy kawałek świata, ulubiony zresztą. Ale ulubiony tych wszystkich też radiowców, bo wtedy mają więcej czasu, żeby sobie złapać oddech.
3: No super, no.
1: No tak, wiesz, jak prezenter puści sobie
3: prawda.
1: November Rain, to ma chwilę wytchnienia, nie? A co pomiędzy tymi kawałkami? Jakaś setlista jest znana, albo co byście wy chcieli usłyszeć i macie przecieki, że będzie?
2: Przecieków nie mamy, spodziewamy się również tych nowych numerów, ten pierwszy z nowości chyba w grudniu został puszczony.
3: No tak, są 2 nowe numery, tam wszyscy mówią o płycie, ja słyszałem taki wywiad ze Slashem, że już mają dużo materiału, natomiast oczywiście nie znam setlisty i poznam ją dopiero na koncercie, natomiast wrócę do tych moich doświadczeń trzech koncertów, no to tam całe jakby były greatest hits, wszystkie były grane, wszystkie te najdłuższe, nie tylko November Rain czy Estrange, bo to też jest taki drugi znany kawałek, Don't Cry, Welcome to the Jungle i tak dalej, można wymieniać. W każdym razie przecieków nie mam, a jakbym miał, to i tak bym pewnie nie mógł powiedzieć.
1: Ja, po co ja was tu zaprosiłam, moi drodzy, tak się zastanawiam, nie chcą powiedzieć.
3: No. Dlatego mówię, bo to też trzeba zwracać uwagę na te koncerty, które jakby dotychczas grają, nie wiem, w ostatnich kilku tygodniach, no to tam jakby czy miesiącach, więc tam jakby pełne spektrum greatest hits było, a to zwykle jest tak, że na takiej trasie ta setlista się w miarę powtarza.
1: Myśmy tak w zasadzie zaczęli od środkowego koncertu, można powiedzieć, bo zanim Gansi w czerwcu, to jeszcze w maju Queen.
2: The Music of Queen Live Show 22 maja. Tak, powrót największych hitów Queen w Gliwicach. My już nie możemy się doczekać.
3: To jest taki cover bandowy, że tak się wyrażę, ale oni bardzo dobrze to robią. Wiadomo, nikt nie zastąpi Freddiego Mercurego. To nie ma takiej opcji. Nawet w tym Queenie takim 2, który teraz jeździ z Brianem Mayem jakby i tak dalej, to jakby tam też zmieniali się wokaliści, to nikt nie będzie Freddiem Mercurym. Ale powiem tak, że tak trochę ciekawie, bo jakby moje dzieci w wieku lat 8 i 10 uwielbiają Queen i jakby strasznie chcą to zobaczyć. To dla nich to jest w ogóle taki moment, kiedy i dla mnie zresztą też, bo jakby oczywiście też Freddie Mercury to jest numer uno, jeżeli chodzi o wokalistów, żeby chociaż trochę poczuć tego klimatu. I to całkiem dobrze brzmi, jeżeli chodzi o poziom oddanie klimatu.
1: Ja myślę, że chyba najlepszym takim utworem, który obrazuje całą jego artystyczną wokalizę, to co on potrafił, to był Bohemian Rhapsody, gdzie on pokazał, nie wiem, dla mnie i opery trochę, i takiego jakiegoś rocka. No tam było tych dźwięków po prostu wszystkich, od A do Z. Zresztą z operą przez, że tak powiem, dziedzicznie był, można powiedzieć, bardzo związany, prawda?
3: No tak, jak sobie pogadać o Freddim na poziomie jego fanów, to przecież miał dużo tych dokonań i prób takich, żeby do tej muzyki takiej, powiedziałbym, sceniczno-operowej dotrzeć, nie wiem, płyta z Monsella Cabaret czy i tak dalej. Także no, zastąpić go nikt nie zastąpi, ale że go nie ma, no to jakby w takim duchu możemy ten koncert z 22 maja przeżyć w Please Your Arenie Gliwice.
1: To lato zapowiada się naprawdę bardzo gorąco muzycznie i prawdziwie rockowo, bo w lipcu, moi drodzy, Skorpionsi się pojawią u was, ponownie zabitają do Polski. To będzie ich jubileusz 60-lecia będą grali. No i tu jest też chyba mega wyzwanie.
3: No pewnie, bo jakby patrząc na taką, powiedziałbym, stałą i dobrą publiczność w takim sensie, no i koncertowym, i biznesowym, to jakby ludzie, którzy słuchają rock'n'rolla, są bardzo stali. Te wszystkie koncerty takich nawet cięższych zespołów, już bardziej metalowych, to zawsze jest full house, albo prawie full house. No nie mówię o Guns N' Roses, bo to jest już inna liga. Natomiast Skorpionsi to jest zawsze jakby stała publiczność, która, czy oni jedą piątą, czy siódmą pożegnalną trasę, czy mają 50, czy 60, zawsze przyjeżdżają obiektywnie. To tak z punktu widzenia jakby, to teraz trochę osobiście, jako osoby, która lubi rock'n'rollową muzykę, to jest po prostu fajna muzyka. No tam też jest dużo hitów i przyjemnie zawsze posłuchać, także oni to też są też zwykle bardziej otwarci na taką interakcję z publicznością. No Guns N' Roses to już jest taki po prostu, no to jest firma, która jeździ, po prostu daje swój czat. No i jakby Skorpionsi tak z tego, co jakby miałem doświadczenie, są tacy bardziej otwarci nawet na jakiś podpis czy coś takiego z fanami.
1: Pre-Zero Arena, Klaudia Kras, Łukasz Buszman, ja wam bardzo dziękuję za to spotkanie.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Prawie 2 miliony złotych na mewy i rybitwy. Taką dotację z Urzędu Marszałkowskiego dostał UKSW na ochronę ptaków gniazdujących na wiślanych łachach w okolicach Warszawy. O szczegółach Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Prawie 2 miliony złotych z Funduszy Europejskich dla Mazowsza przeznaczył Samorząd Województwa na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły, a dokładnie na terenach powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz Warszawy. Naukowcy zajmą się przede wszystkim zabezpieczeniem lęków przed powodziami i drapieżnikami, co tak naprawdę jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla ptaków, a także zajmą się wykaszaniem i wycinaniem krzewów i roślinności, która dziś zarasta piaszczyste łachy. Właśnie dzięki tym działaniom mewy i rybitwy zyskają odpowiednie warunki do bytowania. Oczywiście pieniądze pozwolą na zakupy. Przede wszystkim zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie terenowe, specjalistyczne. Transport wodny i lądowy w przypadku tego typu badań jest bardzo ważny, zatem środki unijne pozwolą na wzbogacenie się zespołu naukowców o kilka łodzi pontonowych, ale także przyczepy podłodziowe, również rowery typu cross, a także metalowe kontenery magazynowe. Bardzo ważne też w tego typu badaniach jest sprzęt do obserwacji ptaków. Stąd oczywiście planowany jest zakup lornetek, ale także lunet obserwacyjnych, aparatów fotograficznych, precyzyjnych odbiorników GPS czy kamer GoPro. Kupione zostaną także fotopułapki i oczywiście drony, które są niezbędne dziś w pracy badawczej. Naukowcy planują również zakup inkubatorów, klujników czy destylarki wody i co może niektórych zaskoczyć, kilku tysięcy atrap jaj, które są również bardzo potrzebne przy tego typu badaniach.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marta Milewska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Kraków też chce mieć metro i jest coraz bliżej. Ruszają prace badawcze dotyczące budowy podziemnej kolei. Miasto podpisało porozumienie z rektorami uczelni, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
6: Wykonaliśmy kolejny bardzo ważny krok w zakresie przygotowania do budowy metra. Dzisiaj podpisaliśmy list intencyjny z konsorcjum w sprawie doradztwa na badania, doradztwa w zakresie eksperckim, w zakresie pogłębiania wiedzy i przygotowywania wszelkich możliwych analiz, które będą nam służyć później w tym skomplikowanym procesie. Bardzo dziękuję panom wszystkim za to, że udało się to porozumienie dzisiaj podpisać, ten list intencyjny. Teraz przejdziemy oczywiście do uszczegółowiania tej formy współpracy, jak i również negocjacji w zakresie finansowym, ale najważniejszy krok jest już za nami. Chciałbym również powiedzieć, że w maju mamy jeszcze dwa bardzo ważne tematy, które sfinalizujemy, mianowicie przetarg na badania geologiczne, czyli część badań terenowych oraz przetarg na przygotowanie dokumentacji, w tym decyzji środowiskowej, i te dwa przetargi zostaną już w maju ogłoszone. Jesteśmy oczywiście po wstępnych konsultacjach rynkowych, cały czas stawiamy bardzo duży nacisk, kładziemy bardzo duży nacisk na odpowiednie przygotowanie tego ważnego projektu, tak by minimalizować ryzyka, które się później mogą pojawić. W związku z tym rozmowy z największymi dostawcami, czy to taboru, czy to firmami, które specjalizują się w budowie tuneli. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, na razie ten harmonogram realizujemy. Tak jak mówię, te dwa przetargi są już prawie, już są przygotowane na tyle, że będziemy w stanie na dniach je ogłaszać. To, tak jak od początku mówiliśmy, do mniej więcej 2030 roku zamkniemy kwestię dokumentacji. Pamiętajmy, że później po tych przetargach, które ogłosimy teraz, będzie już przetarg finalny, czyli zaprojektuj i zbuduj, tak by nie popełnić żadnych błędów i by jak najlepiej tą dokumentację przygotować. No i później od mniej więcej 2030 przejdziemy już do fazy realizacji inwestycji. Uczelnie i instytucje będą się zajmować w zakresie tego doradztwa i w zakresie pomocy miastu w budowie metra, ale chciałbym też podkreślić to, co pan profesor Szarata powiedział na naszym spotkaniu przed chwilą, że to pierwszy raz jest chyba taka sytuacja rzeczywiście w Polsce, że miasto z uczelniami wspólnie tak bardzo kompleksowo podchodzi do budowy tak strategicznej inwestycji. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, że wszystkie krakowskie uczelnie, może nie wszystkie, ale wszystkie, które w tym projekcie są nam niezbędne, chcą się włączyć w ten projekt i że wykorzystamy wiedzę ekspercką, która znajduje się w tych uczelniach i instytucjach, do tego, by ten projekt był najlepiej, jak to możliwe, przygotowany.
7: Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Dzisiejszy dzień to jest tak naprawdę zwieńczenie ponad 2 lat pracy środowiska naukowego, ale również miasta. Od podjęcia decyzji o tym, że w mieście Kraków będzie budowane metro, została powołana Rada Naukowa prawie 1,5 roku temu, w której przedstawiciele wszystkich krakowskich uczelni, nie tylko krakowskich, pomagały miastu w zakresie budowy, pomysłów, jak to budować, rozwiązywać problemy, dylematy. I jednym z elementów, który pojawił się w momencie, gdy pracowaliśmy wewnętrznie, dotyczył współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi a miastem. I to właśnie się dzisiaj stało. Więc to jest tak naprawdę 2-letni okres prac, negocjacji, rozmów. Tak się składa, że środowisko akademickie Krakowa w zasadzie całościowo i kompleksowo może pomóc miastu w procesie inwestycyjnym. Każda z naszych uczelni ma swoją specyfikę, którą tu będzie mogła wykorzystać. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych, kwestiach architektonicznych, konserwacji zabytków i utrzymania dziedzictwa kulturowego Krakowa. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochrony środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej. To jest bardzo mocna jednostka. I oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym, w zakresie archeologii i działania społecznego, czyli wyjaśniania, tłumaczenia mieszkańcom całego procesu inwestycyjnego, bo budowa metra, wszyscy myślą o tym, Państwo wiecie, będzie bardzo trudnym wyzwaniem i to będzie wymagało bardzo precyzyjnej konsultacji z mieszkańcami. Akademia Sztuk Pięknych jest jednostką, która zajmie się kwestiami wizerunkowymi, a także architekturą wnętrz. To jest specjalność Akademii Sztuk Pięknych. No i oczywiście Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, wyjątkowe jednostka, wyjątkowe miejsce, które zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie mamy pokryte wszystkie obszary, w których metro będzie budowane i kompetencje naszych zespołów, naszych specjalistów, profesorów będą tutaj bardzo, bardzo pomocne. Chciałbym podkreślić wyjątkowość tego dzisiejszego dnia, ponieważ jednostki uczelniane, jednostki naukowe, miejskie będą wspierały miasto w zasadzie chyba pierwszy raz w tak licznym gronie i współpraca pomiędzy rektorami, pomiędzy uczelniami tutaj ma ogromnie ważny charakter, ponieważ my współpracując razem jesteśmy w stanie pomóc miastu. Znamy miasto, wiemy jakimi się rządzi prawami, jak ono funkcjonuje, wiemy czego oczekują mieszkańcy, bo nimi jesteśmy. Dużo łatwiej nam będzie naszą wiedzę merytoryczną przekuć w pomoc dla miasta.
8: Myślę, że pan rektor Szarata powiedział najważniejsze rzeczy. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo mi miło. Troszkę powiem emocjonalnie. Jesteśmy uczelniami w Krakowie. Żyjemy tutaj też jako mieszkańcy. Mamy ten moment, gdzie nasze marzenie o sprawnej całej strategii komunikacyjnej w Krakowie, a bez metra chyba nikt nie wyobraża sobie działania naszej metropolii, się realizuje. To, że udało nam się w tym komitecie roboczym praktycznie pokryć wszystkie obszary potrzebne na etapie planowania i przygotowania metra, to też świadczy o naszych uczelniach. Jak praktycznie podchodzimy do naszych działań, kogo kształcimy, gdzie prowadzimy prace badawcze i jakich mamy specjalistów. Myślę, że ten moment jest bardzo ważny. Akademia Górniczo-Hutnicza marzy o metrze od wielu lat. To wszyscy Państwo wiecie. I Prametro, i różne inne inwestycje były konsultowane z nami i twierdzę, i opierając się na tym, co wszyscy już wiemy, a to są opinie fachowców, Kraków ma bardzo dobre warunki geologiczne, hydrogeologiczne, żeby zbudować metro na miarę naszych potrzeb i naszych czasów. Jesteśmy zaangażowani merytorycznie. Także i tutaj, patrząc w przyszłość, jesteśmy w stanie na wszystkich uczelniach kształcić w tym zakresie specjalistów, które są potrzebni dla tak nowoczesnych systemów komunikacyjnych. I po prostu już pracujemy. Ten zespół działa, jest bardzo zaangażowany, jest tylko elementem w tej całej maszynie fachowców, którzy będą zajmować się naszym krakowskim metrem jak najszybciej.
9: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcę powiedzieć, że kierując krakowskimi uczelniami, oczywiście, że odpowiadamy za badania naukowe, jakość kształcenia, ale przede wszystkim współczujemy czy współodczuwamy odpowiedzialność za konkurencyjność miasta, w którym istniejemy. I proszę Państwa, bardzo łatwo, mając tak wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego jak Kraków, przespać moment, w którym trzeba odpowiedzieć na wyzwanie cywilizacyjne, które będzie gwarantować konkurencyjność tego miasta na kolejne lata. Taką decyzją było z pewnością w przeszłości wybudowanie tutaj portu lotniczego i taką decyzją jest dzisiaj budowa metra. Muszę powiedzieć, że odczuwamy ogromną satysfakcję, że możemy w tym projekcie wziąć udział. To jest projekt bez wątpienia multidyscyplinarny, który wymaga zaangażowania wielu ośrodków naukowych z Krakowa. A to, co jest też warte podkreślenia, że w tym projekcie zrealizują się pracownicy, ale zrealizują się również i sprawdzą swoje możliwości nasi studenci. Dla nich to będzie bardzo dobra szkoła życia, bo kształcenie w murach uniwersytetów ma swoje zalety, ale zmaganie się z praktycznymi problemami, które trzeba będzie tutaj rozwiązać, ma jeszcze większe zalety.
10: Sylwester Tabor, rektor Instytutu Rolniczego w Krakowie. Nasza uczelnia zajmie się przede wszystkim problemami środowiskowymi i zagospodarowaniem przestrzennym. Metro to jest poważna ingerencja w środowisko. Zdajemy sobie sprawę, że już wiele było takich budów, które idąc w ziemię głęboko osuszyły nagle tereny z boku i na przykład brakło wody w Ogrodzie Botanicznym chociażby Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chcemy temu zapobiec już na etapie planistycznym. Czyli musimy wszystkie rozwiązania, które będą wprowadzane, przeanalizować pod kątem przepływu wody i oddziaływania tej wody na roślinność, która ma być u góry, bo nie wyobrażamy sobie, że dołem idzie metro, przemieszczają się osoby, a u góry mamy pustynię. Ma być po prostu pięknie, zielono, infrastruktura zielona być rozwinięta. To ogrom pracy związanych z analizami środowiskowymi, ale także i ogrom prac związanych z analizami geodezyjnymi, no i urządzeniem przestrzennym terenu, przede wszystkim patrząc na tą zieloną architekturę. A podsumowując, Krakowa po prostu nie stać na to, żeby nie było metra.
11: Ja chcę, żeby to było piękne metro. Profesor Andrzej Bednarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Chcę, żeby i marzę o tym, żeby ludziom się nie chciało z tego metra wychodzić. Przepraszam, wolno mi marzyć, żeby było tam tak pięknie, żeby jadąc do pracy, do szkoły i wracając, żeby to była chwila obcowania ze sztuką, bo Kraków stoi na sztuce i pod ziemią nie może tej sztuki zabraknąć. Sztuki, mówię ogólnie, kultury i nauki. To będzie arteria naszego miasta i to musi być moment zachwytu. Od tego jestem i tak mówię. To nie może być przykrość, że zjeżdżam do ziemi, pod ziemię. Chcę, żeby krakowianie uwielbiali to metro przez to, jakie ono będzie, jak będzie piękne. I chcę, żeby turyści wywozili z Krakowa nie tylko zdjęcia Wawelu, Kościoła Mariackiego czy innych zabytków, ale żeby chwalili się na całym świecie tym, w jakim niesamowitym metrze byli i co tam można zobaczyć i koniecznie. Jesteśmy tuż przy Wieliczce, przy najpiękniejszej kopalni na świecie. Nie możemy sobie po prostu pozwolić, żeby wykopać brzydką dziurę. To będzie przepiękna dziura w ziemi.
12: Paweł Pichniarczyk, sieć badawcza Łukasiewicz, dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Szanowni Państwo, oprócz tego, że ma być pięknie, to będzie nam zależało również na tym, żeby było bezpiecznie. Instytut od kilku lat specjalizuje się w badaniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Mamy wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiedni dobór urządzeń. Jesteśmy jedyną tego typu jednostką w Krakowie, w Małopolsce i w Polsce Południowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo turystów i wszystkich użytkowników metra oraz sytuację geopolityczną, bo wiemy, że w Ukrainie metro również spełniało rolę miejsca ukrycia, zależeć nam będzie na doboru takich materiałów, które będą spełniać odpowiednie wymagania właśnie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie z niektórymi uczelniami, głównie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską, będziemy realizować również prace dotyczące bezpieczeństwa akustycznego. Również to ma potężne znaczenie, jeśli chodzi o metro, tak żeby było przyjazne dla środowiska i dla mieszkańców.
13: Sławomir Śmiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor do spraw nauki. Budowa metra to jest przedsięwzięcie niezwykle ambitne, ale też niezwykle kosztowne. I miasta prawdopodobnie nie stać na to, żeby samodzielnie sfinansować tą inwestycję, więc niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich planów. Odpowiednie uargumentowanie tego, że metro to nie tylko transport, ale metro to także rozwój. To wpływ na rynek pracy, to wpływ na rynek nieruchomości. I niewątpliwie to będą argumenty, które będą się przyczyniały do tego, że ta inwestycja będzie mogła być w przyszłości sfinansowana. Uczelniom krakowskim bardzo zależy na tym, żeby miasto się rozwijało miasto, które rozkwita, to jest miasto, które też przyciąga studentów. To jest jakby jeden powód, a inny powód jest taki, że nam po prostu zależy na tym, żeby miasto rozwinięte było również tą przestrzenią, gdzie mogą się rozwijać różnego rodzaju uniwersytety. Wierzę w to, że doprowadzimy wspólnie ten projekt do szczęśliwego końca.
4: Według planów miasta budowa krakowskiego metra ma ruszyć w 2030 roku. Pierwsi pasażerowie mają nim pojechać 5 lat później.
0: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wybrałem się w okolice Warty.
2: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
2: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
2: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
2: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja, oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: A może pomogę?
2: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
2: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map?
2: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
2: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
3: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
3: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo takie... wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
3: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, no Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Warta strada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
3: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
4: Przysińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
5: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
4: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
4: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
5: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
6: O, dziękuję bardzo.
5: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
6: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
6: Od niedawna.
5: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Przydaje się taka mapa właśnie?
7: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
8: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
1: Będzie pan poznawał Poznań.
8: Tak jest, jak najbardziej.
7: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
9: Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak? Tak,
9: na rowerach, no bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
9: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
10: Czekamy na tego, nie? Na Czecha, na Czecha, to tam jedziemy.
9: Także najwięcej tutaj jeździmy.
10: Tam nawet na pewną stronę.
1: Ale widzę, że zwracają Państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
10: No muszą być.
9: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci, to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
1: A ile kilometrów dziennie Państwo robią tutaj po Poznaniu?
9: No my tak około 15.
10: Jeździmy tam. 4-5 razy. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
9: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony. Zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
10: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł. Będę fizycznie troszeczkę.
9: Po 70, no. Więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł pan.
11: No bo
1: akurat
11: mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: I przydaje się taka mapa?
11: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat, tak pamiętam, przynajmniej no 3 albo 4 rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
12: Dzień dobry. Są dla Państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
13: Paseczki.
12: I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam gdzie notować? Czy...
13: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
13: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki, z wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
1: A co to daje taka jazda po mieście?
13: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę?
10: Super?
13: Tak. Swoboda. Przede wszystkim nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
13: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
12: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
14: No, jestem za tym jak najbardziej.
1: Jeździ pan po Poznaniu?
14: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
1: Gdzie na przykład?
14: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
1: A co daje jazda na rowerze?
14: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
1: Taka mapa pomaga, tak?
15: No na pewno, jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
1: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
16: Kolejarze chcą dobudować dodatkowe tory między Będzinem, Dąbrową Górniczą, Ząbkowicami a Zawierciem. To pozwoli oddzielić ruch regionalny od dalekobieżnego. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie tego odcinka. Mówi zastępca dyrektora regionu śląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe Jarosław Szczepaniak.
17: 3 lata na projektowanie. Następnie, jeżeli uda nam się pozyskać fundusze, realizacja robót budowlanych. Tak jak tu widzimy na stacji Dąbrowa Górnicza, infrastruktura już częściowo jest przygotowana pod dodatkowy tor. Wolne miejsce przed nami na ten tor, także to ułatwi na pewno projektantom projektowanie tego odcinka, ale też usprawni proces tutaj właśnie w przyszłości prowadzenia ruchu kolejowego w aglomeracji, ale też pociągów dalekobieżnych.
16: Mówi dyrektor projektu Tomasz Gasztyka.
18: Planujemy oferty zbierać do 18 maja, jeżeli nie będzie żadnych przedłużeń, a umowę na projektowanie, dwie umowy na projektowanie, ponieważ zadanie jest rozdzielone, podpisać w połowie listopada. Zadanie dotyczy całego odcinka od stacji Będzin, która obecnie jest przebudowywana, ale w zakresie torów towarowych i tej części stacji, która nie obejmuje bezpośrednio przystanku osobowego Będzin-Miasto, to odcinek właśnie od zakończonych robót na pierwszym etapie będzie kontynuowany w kierunku Dąbrowy Górniczej-Ząbkowice na odcinku pierwszym i na drugim odcinku od Dąbrowy Górniczej do stacji Zawiercie. Jak Państwo wiedzą, stacji Zawiercie też ukończyliśmy w zeszłym roku zadanie inwestycyjne polegające na zmianie sposobu sterowania stacją Zawiercie, a włączając się naszym układem czterotorowym będziemy mogli bezpiecznie również i sprawniej podróżować na lotnisko Pyrzowice poprzez linię 182, która została oddana w 2023 roku. Zapewni to na pewno już dla przewoźników bezpośrednie i szybkie połączenie w rozdzielonym ruchu aglomeracyjnym i dalekobieżnym z Katowic bezpośrednio do portu Katowice-Pyrzowice.
16: O tym, jak ważna dla Dąbrowy Górniczej jest to inwestycja, mówi prezydent miasta Marcin Bazylak.
19: Dla Dąbrowy Górniczej to jest bardzo ważny moment. Dlaczego to jest ważne? Już teraz widzimy, jak dużo ludzi zaczyna poruszać się koleją lokalnie. Widać to po parkingach, widać to po obłożeniach na liniach autobusowych, bo jesteśmy w miejscu, w którym przyjeżdża ponad 10 połączeń autobusowych. Mamy kilkaset samochodów, które są zaparkowane i widać, że jest to alternatywa w poruszaniu się po całej aglomeracji, po całej metropolii. Ważne jest dla nas również to, żeby nie było ruchu skrzyżowań w jednym poziomie. Wspólnej inwestycji 3 lata temu udało nam się zlikwidować. Zlikwidowaliśmy dwie takie kolizje i teraz w wyniku tego projektu liczymy, że będą kolejne zlikwidowane, czyli na Świętego Antoniego, przy Pogory 1, ktoś kto jest z Dąbrowy to wie, przy ulicy Urbańskiego oraz też w dzielnicy Tucznawa-Sikorka. Miasto było podzielone koleją. Dzięki dobrej współpracy z PKP PLK miasto jest dobrze skomunikowane, dwie strony Dąbrowy Górniczej. Mamy dobrą infrastrukturę towarzyszącą wokół. Z naszej strony składam deklarację do współpracy przy projektowaniu, przy realizacji ze strony miasta, żebyśmy stali tak jak przy tym projekcie frontem do siebie, a nie tyłem, czyli żeby ta infrastruktura miejska nawiązywała do tej kolejowej, żeby służyła mieszkańcom, pasażerom. Także powiedziałem tak dużo słów ze względu na to, że to jest bardzo ważny projekt, bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy i służy całej metropolii.
16: O tym, co dokładnie zostanie wykonane, mówi Helmut Klabis, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie PKP PLK.
20: Przyznam się, że jestem bardzo uradowany. Cieszę się bardzo, bo zabiegałem prawie 2 lata o to, żeby wreszcie zlecić dokumentację projektową na te dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest właśnie od Dąbrowicza Ząbkowice do Będzina, bo trzeba patrzeć w tym kierunku, bo ta kilometracja to biegnie, dlatego że na tym odcinku jest właśnie tak wąski karo. To jest 15 kilometrów, gdzie będzie mieć tylko 2 tory. Mimo że ruch pasażerski cały czas rośnie, udało nam się w tym kontrakcie, który jest lot A1, czyli od Będzina do Katowice Szopienice Południowe, tak przygotować tą głowicę północną, że ona będzie w tej chwili przygotowana na 4 tory. Nie tak, bo pierwotnie na 3. Czyli będą zabudowane tam żeberka i przy budowie później już, tak to będzie zaprojektowane i tak sfazowane, że tylko dołączymy żeberkę do zlikwidowane, połączymy po prostu tory, natomiast nie będzie już przebudowana żadna infrastruktura na stacji w Będzinie. Również będziemy się starali tak robić, żeby cały czas były czynne 2 tory, czyli dobudujemy najpierw tor aglomeracyjny, potem będziemy remontować, dlatego że ten odcinek właśnie od Dąbrowy Górniczej do Będzina jest słaba infrastruktura na tych 2 torach. Oczywiście cały czas ją remontujemy i te parametry ona spełnia, natomiast musi być wymiana, całkowita modernizacja. Oczywiście dostosowanie do 160 na godzinę. Natomiast ten odcinek od Ząbkowic, oczywiście całe Ząbkowice też wybudujemy na nowo, gdzie nowa nastawnia, w nowych standardach. Przebudujemy całą stację, co nam pozwoli, że część pociągów będzie kończyła bieg właśnie w Ząbkowicach, dlatego że tu jest większy ruch i ruch aglomeracyjny taki, który jest sponsorowany czy prowadzony przez metropolię tutaj. Natomiast w drugiej kolejności, jak pozyskamy pieniądze, będzie realizowany ten odcinek od Zawiercia do Ząbkowic, gdzie dodatkowo w zasadzie na dzień dzisiejszy mamy jeszcze 2 tory, 2 linie, to linia 160 i 186, gdzie przy jednej mamy również przystanki takie dodatkowo zabudowane i wtedy, jeżeli będzie kończony ten pierwszy etap, to możemy z tych 2 linii kolejowych skorzystać i po tych liniach towarowych puścić również pociągi pasażerskie, co nam pozwoli w takcie jeździć powiedzmy tam co 15 czy co 20 minut na tym całym odcinku od Zawiercia do Katowic.
16: Według PKP PLK 3-letnia budowa mogłaby ruszyć w 2030 roku. Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
2: Kraków sięga do miejskiej kasy i rozbuduje sieć dróg rowerowych. Miasto wygospodarowało dodatkowe 5 milionów złotych na rozwój infrastruktury rowerowej. Co ma się zmienić, pyta krakowski reporter Kuba Kusy.
21: Tu należy uściślić, że mówimy o środkach, które zostały dodane jakby do puli środków utrzymaniowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Krzysztof Dąbrowa z zespołu do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. A więc teoretycznie one będą służyły do tego, żeby przeprowadzić remonty w różnych miejscach, modernizację, ale w praktyce w wielu miejscach tak naprawdę w ogóle stworzymy nowy standard. W tamtym roku, korzystając z tych takich doświadczeń, gdzie sporo tym takim trybem utrzymaniowym udało się zrobić, bo na przykład remontując jakiś chodnik udawało się go poszerzyć i zamienić w ciąg pieszo-rowerowy z odseparowaną tą częścią rowerową, no teraz jakby śladem tego sukcesu, który mierzony jest w tym, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo za niewielkie bądź co bądź środki w skali budżetu miasta, chcemy uzupełnić te duże inwestycje, które będą w tym roku oddawane infrastrukturalne w mieście, największe. Pierwsza z nich to oczywiście budowa tramwaju do Mistrzejowic, KST4 i tam powstaje bardzo dużo infrastruktury rowerowej w okolicach Ronda Polsadu, a my chcielibyśmy tymi działaniami utrzymaniowymi poprawić standard dróg dojazdowych do tego miejsca na ulicy Lublańskiej, zarówno na północnej, jak i południowej stronie. Tamtejszy chodnik zostanie zamieniony w pełnoprawny ciąg pieszo-rowerowy z adekwatną nawierzchnią, bo dzisiaj tam są klawiszujące płyty chodnikowe. Natomiast druga rzecz na pewno ucieszy szczególnie mieszkańców wzgórz krzesławickich, dlatego że, ale też turystów, którzy wybierają Kraków jako destynację i Małopolskę, dlatego że będziemy poszerzać i remontować chodnik, zamieniając go w ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kocmyrzowskiej od Bulwarowej do nowego węzła S7, który tam powstaje. No to jest o tyle istotne, że to jest ta taka nasza niemal kilometrowa wyrwa w tym momencie w infrastrukturze. Infrastrukturze, która jest dojazdem rowerowym dla, tak jak wspominałem, mieszkańców wzgórz krzesławickich, ale też jest to ciąg w ramach trasy międzynarodowej Eurovelo 11. No i dzięki temu, że z takich środków utrzymaniowych uda się ten chodnik zamienić w taką pełnoprawną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, no będziemy mieli wreszcie ciągłość. No i to, co jest bardzo istotne w skali w zasadzie całego miasta, kontynuujemy te działania związane z wyrównywaniem przejazdów rowerowych. To świetnie rozpoczęli społecznicy już kilka lat temu, wyrównując na własną rękę nocą te przejazdy. Teraz systemowo zajmuje się tym miasto. W ubiegłym roku około 30 takich lokalizacji zostało naprawionych, a w tym roku w ramach tych środków, które zostały przyznane na utrzymanie, chcemy po prostu zakończyć tę listę około 100 przejazdów na głównych trasach rowerowych, czyli mamy trochę ponad 70 przejazdów do naprawienia, wyrównania w tym roku. Tym będzie oczywiście się zajmował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No i ostatnia rzecz w ramach tej puli to są środki na zmiany w organizacji ruchu. I to są znowu rzeczy, które są stosunkowo tanie, a mogą naprawdę w wielki sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i takiego komfortu codziennego użytkowania roweru, dlatego że zidentyfikowaliśmy te takie największe problemy, jeśli chodzi o dostawanie się za obręb drugiej obwodnicy, czyli przekraczanie Alei Trzech Wieszczów, czy przemieszczanie się wzdłuż ulicy Dietla, Alei Dietla. I tutaj chcielibyśmy wprowadzić szereg takich ułatwień.
22: Jakich?
21: Na przykład mówimy o śluzach rowerowych, o takich pasach dojazdowych do skrzyżowań, o tym, żeby przeciągnąć pas rowerowy od ulicy Blich aż do Starowiśnej. No i to, co tutaj myślę, że jest istotne do zaznaczenia, wszystkie te działania jesteśmy w stanie zrealizować bez jakiejkolwiek ingerencji w liczbę pasów ruchu ogólnym, czy w liczbę miejsc parkingowych. Po prostu poprawiamy tak naprawdę obecną sytuację. Tutaj nad tymi zmianami w organizacji ruchu jeszcze pracujemy, ale bardzo się cieszę, że już mamy na to zabezpieczone środki. Chcielibyśmy je wprowadzać w tym roku.
22: Jak to się dzieje, że wcześniej się nie dawało, teraz to wszystko da się? No wystarczyło siąść, powołać zespół, w którym uczestniczą zarówno urzędnicy, jak i rowerowy aktyw, pomyśleć trochę i same te koncepcje się jakoś zrodziły? Jak to działa?
21: Z mojej perspektywy, oczywiście ja nie pracowałem wcześniej w urzędzie. To jest tak, że tworzę ten zespół od tej kadencji, można powiedzieć, w związku z czym wcześniej funkcjonowałem jako aktywista. Myślę, że najważniejsze w tej zmianie podejścia jest to, że współpracujemy na bieżąco. To znaczy, tak jak powiedziałeś, mamy okazję do tego, żeby spotykać się urzędnicy różnych wydziałów i jednostek z przedstawicielami organizacji społecznych czy z mieszkańcami, którzy zgłaszają swoje potrzeby na bieżąco. I ta bieżąca praca wspólna też powoduje to, że wszystkim nam zależy na jakimś fajnym efekcie, tak? No, natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że my sami się trochę uczymy na własnych doświadczeniach. To znaczy, rok temu mieliśmy jakąś tam pulę tych środków na utrzymanie i udawało się zrobić rzeczy z perspektywy ilości tych środków spektakularne. I oczywiście łatwiej jest przekonywać prezydenta do tego, żeby trochę uzupełnił te środki w tym roku, wiedząc, że naprawdę za niewielki koszt możemy zrobić sporo. Sporo dla bezpieczeństwa, bo to jest, myślę, że najważniejszy ten taki wspólny czynnik tych wszystkich rzeczy, które się wydarzą w ramach tych 5 milionów, bądź niewielkiej kwoty w skali 11-miliardowego budżetu miasta, a dla wielu rowerzystów wierzę, że to będzie duża zmiana.
22: No właśnie, bo to pokazuje, że naprawdę niewielkimi nakładami można, może nie rewolucję jakąś przeprowadzić, ale poprawić raz komfort podróżowania, dwa, tak jak mówisz, właśnie bezpieczeństwo.
21: Cała praca zespołu rowerowego od początku w zasadzie sprowadza się do tego, że myśmy identyfikowali, a potem rozpoczynali różnego rodzaju procesy inwestycyjne dla miejsc, w których występują tak zwane białe plamy na infrastrukturze. Czyli te miejsca, gdzie infrastruktura jest przerwana. Mamy świetne na przykład dwa odcinki dojazdowe do mostu Nowochódzkiego. Natomiast na samym moście Nowochódzkim problem z przekroczeniem tego bezpiecznym czy wygodny sposób. To tylko oczywiście jeden z przykładów. Natomiast nie kładziemy nacisku w tym momencie na jakieś wielkie inwestycje, jeśli chodzi o liniowe przedłużanie infrastruktury, bo z tym sobie całkiem nieźle radziliśmy w ostatnich latach, realizując tę infrastrukturę przy okazji innych dużych inwestycji, niejako dedykowaną. Dzisiaj mamy problem z tymi punktami, które są łącznikowymi między tymi odcinkami liniowej infrastruktury, czyli na przykład miejsca, gdzie infrastruktura spotyka się z torami kolejowymi, z dużymi skrzyżowaniami, z takimi naturalnymi barierami jak rzeka, czyli mosty, kładki, przepusty, tunele. To są takie rzeczy, które się wydaje, że w skali oczywiście inwestycji miejskich są niewielkie, no ale to jest dedykowana infrastruktura. I tak samo w kontekście tych środków utrzymaniowych łatwiej nam przekonywać prezydenta do tego, żeby wygospodarowywał więcej tych środków na to, jeżeli wskazujemy takie realne działanie, które w danym momencie już zadziała, łącząc coś, co do tej pory było właśnie przerwane, co było takim przysłowiowym teleportem rowerowym. Więc wydaje mi się, że to jest tak, że też mamy w magistracie kogoś, kto potrzeby rowerzystów rozumie, no bo sam jest codziennym rowerzystą, więc łatwiej jest przekonywać do tego, żeby poprawiać tą infrastrukturę nawet w taki sposób bieżący.
22: Trochę gonimy Poznań, bo Poznań też w ostatnich latach mocno postawił na rozwój tej infrastruktury, bo za infrastrukturą, no wiadomo, ja to będę powtarzał pewnie do znudzenia, i jadą rowerzyści.
21: Tak, znaczy jest takie oczywiście powiedzenie: zbuduj infrastrukturę, a pojadą. I rzeczywiście z pewnym kompleksem spoglądamy na Poznań. Chcielibyśmy być w ich pozycji, głównie dlatego, że rzeczywiście w Poznaniu już dzisiaj mówimy o dwucyfrowym wskaźniku procentowym w tym takim modal splicie, czyli tym podziale na rodzaje podróży w mieście. Poznań ten współczynnik osiągnął około 10-12% po prostu konsekwentnymi realizacjami infrastruktury dedykowanej dla rowerzystów.
22: Ale też często właśnie takimi małymi zmianami.
21: Na pewno. To też jest kwestia tego, że takiej mentalnej zmiany priorytetów, to znaczy tego, jak miasto postrzega to, co jest ważne, kogo należy chronić. I w Poznaniu świetnie sobie radzą z tą ochroną tego niechronionego uczestnika ruchu.
22: Byłem ostatnio, widziałem, korzystałem. Naprawdę robi wrażenie.
21: No, tak jak mówię, mamy te kilka lat zapóźnienia wobec Poznania, ale wydaje mi się, że spoglądamy na ten Poznań z jakąś nadzieją, dlatego że, to nie będę ukrywał, współpracujemy z Poznaniem. Ta współpraca fajnie idzie. Trochę rzeczy oni sobie od nas zaciągają jako pomysły, na przykład kwestie umieszczania stojaków rowerowych bliżej skrzyżowania, zamiast tych miejsc parkingowych, które były nielegalne, więc czy rozwiązania, które są właśnie związane z wyrównywaniem przejazdów rowerowych na tej starszego standardu infrastrukturze. No my patrzymy na nich przez pryzmat takiego wzorcowego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o te tematy, powiedzmy, takie grubsze, bo to faktycznie w Poznaniu świetnie się rozwinęło i mają swoje strategie, które mają taki wymiar 10-letni realizowania tej polityki. No jak widać, po zamykaniu kolejnych etapów osiąganie niemal 100% zakładanego planu powoduje to, że rowerzystów się pojawia bardzo dużo na mieście.
22: Powiedziałeś o tych grubszych inwestycjach, parę przed nami. No tutaj ten wspomniany nieszczęsny most Nowochódzki, kładka, plus kładka na Prądniku, tudzież Białusze. Sporo tych rzeczy też się będzie działo.
21: Na dobrą sprawę to na Białusze mówimy o dwóch kładkach, dlatego że mamy tę kładkę, która tak naprawdę jest no, chyba jedną z najważniejszych inwestycji rowerowych w Krakowie najbliższych lat i która jest na pewno sporą wyrwą na Wiślanej trasie rowerowej. Tu mówimy o tej kładce, która w zasadzie będzie taką alternatywą do wyjeżdżania na Aleję Pokoju, gdzie żeby zjechać potem, a w zasadzie sprowadzić po schodach rower.

0: będzie ubiegać się, czy dopominać się o sprawiedliwość, bo policja nielegalnie wpisuje te mandaty.
1: Zgoda, dobrze, to w takim razie jest to na pewno miejsce, w którym nierozsądnie jest jeździć, z uwagi na to, że to jest po prostu niebezpieczne, to znaczy mamy bardzo niewielką widoczność i wąski ten tunel. No, my zaprojektowaliśmy, już zleciliśmy do projektowania, jest gotowy ten projekt, nowy tunel, który będzie już bezpośrednim połączeniem na wprost pod tym mostem tak naprawdę. Wprowadzamy sporo zmian związanych też z WTR-ką, jeśli chodzi o wzgórze Gradzisko. Póki co powstało w porozumieniu z Lasami Państwowymi takie połączenie, bym powiedział, szutrowe, gravelowe, natomiast nadal jest projektowana droga w Międzywalu. Z dużych inwestycji rowerowych na pewno wskazać należy też zmiany, które czekają okolice Nowego Kleparza Prodnickiej, tak żeby można było dowiązać zarówno ten ruch z Prodnickiej do Parku Kleparskiego, jak i do kontynuacji na ulicy Prodnickiej i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie tak naprawdę my identyfikujemy rzeczy, które mamy na liście takich rzeczy najpilniejszych na około 100 milionów złotych.
2: Obecnie sieć infrastruktury rowerowej liczy w Krakowie trochę ponad 300 kilometrów. Składają się na nią drogi dla rowerów, ulice z wyznaczonymi pasami dla rowerzystów, czy takie, na których ruch rowerowy jest dopuszczony ze względu na niskie limity prędkości, na przykład w strefach tempo 30. Jeśli chodzi o długość infrastruktury rowerowej, Kraków jest czwartym miastem w Polsce. Najdłuższą sieć ma Warszawa, ponad 860 km. Na drugim miejscu jest Wrocław, prawie 430 km, a na trzecim Poznań, 410 km.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Radiohead. Budka suflera.
1: Za ostatni grosz kupię czyś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu, kolejna sobota, kolejny tydzień pracy za nami. No a Was styrany życiem prowadzący, przeorany przez to wszystko, co dzieje się w naszym uniwersum obłędu. Witam i zapraszam na śniadanie u Styranego. Dzisiaj na stół wjeżdża, oczywiście jak co sobota, jajecznica na boczku, pyszna kawa. To oczywiście we własnym zakresie sobie szykujecie. Ja natomiast dorzucam porcję 10 gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu w formie listy przebojów. Dzisiaj będzie m.in. o tym, gdzie Ministerstwo Edukacji zalegalizowało karę chłosty. Zbadamy, jak podatność na korpo bullshit wpływa na efektywność w biznesie. Będzie również facet, który jako pierwszy na świecie przeciągnął samochód przy pomocy tego, co w ciele mężczyzny można by uznać za ekwiwalent haka holowniczego. Co będzie na miejscu 10, to okaże się za chwilę. Zostańcie ze mną, a teraz na dobry początek dnia gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, czyli lista przebojów 10 największych bzdur w śniadaniu u Styranego. Wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Ja po całym tygodniu urania, tyrania prezentuję wam jak co sobotę porcję 10 największych bzdur. Czas na miejsce 10. Z okazji Dnia Zwycięstwa w Nowosybirsku, słuchajcie, zawisł baner z życzeniami pomyślności dla całego narodu rosyjskiego. Życzenia składał wielki pomarańczowy orangutan. Jak się okazuje, baner to inicjatywa ogrodu zoologicznego. Prokuratora w Nowosybirsku kazała jednak ten baner usunąć. No cóż, KGB doszło najwyraźniej do wniosku, że to wszystko może być odczytane jako satyra. Na przyjaciół zza oceanu.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Greetings, oh earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie.

0: Śniadanie ustyranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie ustyranego trwa i trwa mać. Zrelaksujcie się, dołóżcie sobie jeszcze owsianki. Ja tymczasem serwuję porcję 10 największych absurdów, miejsce 9. Badanie przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa z Uniwersytetu Cornella, słuchajcie, pokazuje, że pracownicy podatni na tak zwany korpo-bełkot, czy jak mawiają anglosasi korpo-bullshit, mają gorsze wyniki biznesowe. Nabieranie się na korpo-bełkot ma także swego rodzaju pozytywne skutki. Takie osoby częściej uznają swoich przełożonych za charyzmatycznych i mają więcej satysfakcji z pracy. Na potrzeby badania uczony stworzył nawet generator korpo-bełkotu. O! To tak samo chyba miał na imię jeden z moich dawnych przełożonych.
0: Śniadanie ustyranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Po całym tygodniu zasuwania, orania, kombinowania, wiązania końca z końcem. Czas się zrelaksować. Wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży-Obertyn. Zapraszam mnie na śniadanie u styranego. Oczywiście na stół wjeżdża jajecznica na boczku. To we własnym zakresie sobie serwujecie. Ja natomiast dorzucam porcję 10 największych absurdów. Gorących, parujących. Miejsce 8. 49-letni Polak na lotnisku we Wrocławiu, słuchajcie, podczas standardowej procedury nadawania bagażu oznajmił, że w jego walizce znajduje się bomba. Choć niemal natychmiast próbował cofnąć wypowiedziane pochopnie słowa, maszyna bezpieczeństwa ruszyła pełną parą, donosi portal kryminalki.pl. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze Straży Granicznej, przeprowadzono kontrolę pirotechniczną i wstrzymano standardowe działania w strefie odprawy na czas akcji. Po dokładnym sprawdzeniu bagaży okazało się, że w środku nie ma nic. Zatrzymany przekonywał, że to tylko taki żart. Nie no, spoko, żart, jak mawiają w krajach arabskich, mocne 9 na 11.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: W sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798.

0: 8 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Po całym tygodniu radzenia sobie z rzeczywistością trudną, absurdalną niekiedy. Czas na odrobinę relaksu, na podsumowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnim czasie i to w formie listy przebojów. Czas na miejsce siódme. Teraz złapcie się pośladków, nomen omen. Ponieważ mamy łamiącą wiadomość z Azji Południowo-Wschodniej, słuchajcie. Singapur legalizuje użycie rózgi. Chłopcy powyżej 9 roku życia, którzy zostaną przyłapani na znęcaniu się nad innymi, będą mogli zostać ukarani chłostą. Nowe przepisy zostały zaproponowane przez singapurskie Ministerstwo Edukacji. Debacie w singapurskim Ministerstwie Edukacji przysłuchiwał się nasz specjalny korespondent.
2: Czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty.
3: Sprawa jest jasna. Bić.
1: Nie popieram oczywiście absolutnie. To komentarz żartobliwy, nie na serio.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Kolejny tydzień za nami, kolejna sobota nadejszła. No i nadeszła również pora na porcję 10 największych bzdur, które zaserwowało nam nasze uniwersum obłędu. Wjeżdżają one w formie listy przebojów, jeszcze ciepłych, wjeżdżają na stół na śniadaniu u Styranego. Czas, kochani, na miejsce szóste. A teraz widokówka z przeszłości. Poczta Polska złożyła wniosek o zmianę statutu spółki. Ma to, jak czytam, pozwolić na rozszerzenie działalności, która oprócz tradycyjnego dostarczania przesyłek będzie obejmowała teraz także działanie w branży, uwaga, deweloperskiej. No niech zgadnę. Nowe mieszkania od Poczty Polskiej będą wielkości znaczka pocztowego, a w skrzynce już będzie czekało awizo?
2: Dobrze.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Sobota, z głośników leci Antyradio. Śniadanie u Styranego, czego jeszcze więcej chcieć? Jak zwykle na śniadaniu u Styranego mięsiwa, przeróżne napoje, jakie tylko sobie człowiek zażyczy, to oczywiście we własnym zakresie. Ja natomiast wprowadzam na stół odrobinę elementu baśniowego, czyli 10 największych bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Dotarliśmy do półmetka listy przebojów. Miejsce piąte. W Watykanie, nie wiem czy słyszeliście, powołano obserwatorium do spraw objawień maryjnych. Otóż okazuje się, że w ostatnim czasie mnożą się niepotwierdzone objawienia i inne zjawiska mistyczne, które mogą być niezgodne z naukową wiedzą teologiczną. Obserwatorium będzie je monitorować, czytamy. Wyposażone będzie w najnowocześniejszy naukowy sprzęt, którego producentem jest hiszpańska firma Sacro Technology Omni Science, w skrócie STOS.
2: Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, weekend, kolejna sobota, z głośników leci Antyradio. No i czego więcej chcieć od życia? No może jeszcze pysznego śniadania. Ja zapraszam na śniadanie u Styranego, wasz styrany, przeorany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Po całym tygodniu zasuwania i użerania się z naszą rzeczywistością proponuję wam porcję 10 gorących, pysznych, parujących absurdów, które wjeżdżają na stół w formie listy przebojów. Miejsce czwarte. Teraz złapcie się czegoś, bo naprawdę będzie grubo. Facet z Anglii został pierwszą osobą na świecie, której udało się przeciągnąć samochód przytroczony do tego, co w ciele mężczyzny można by uznać za ekwiwalent haka holowniczego, czyli do penisa. Mężczyzna był podpalony żywym ogniem, a cały performance był po to, żeby zwiększyć świadomość zagrożenia rakiem prostaty, słuchajcie. No, to się nazywa pociąg do promocji medycyny.
2: Pach, nie. Ale urwał! Ale to było dobre!
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No jeśli takie kawałki lecą, wiadomo, że słuchacie Antyradia, bo tylko my gramy najlepszego rocka na świecie i dlatego nie należy kręcić gałką na radioodbiorniku. Jeszcze coś tam odkręcicie, popsujecie i po co? Śniadanie u Styranego wciąż trwa. Oczywiście pośród gorącej kawy, herbaty, jaj na boczku i owsianki, które serwujecie sobie we własnym zakresie, na stole porcja gorących, parujących bzdur, czyli porcja 10 największych absurdów w formie listy przebojów. Miejsce trzecie. Buddyjscy mnisi ze świątyni w Seulu, słuchajcie, przyjęli w szeregi swojego zakonu humanoidalnego robota model G1. To jest absolutny autentyk. Robot otrzymał nowe imię, przyjął także 5 buddyjskich wskazań, zmodyfikowanych dla niego przez AI. Ślubował na przykład szanować życie, nie niszczyć innych robotów, być posłusznym ludziom oraz nie marnować energii przez nadmierne ładowanie się. No, jeśli nie będzie przestrzegał wskazań, w kolejnym życiu odrodzi się w powłoce rumby albo Thermomixa.
2: Ty pało elektryczna, ty cembale, ty prądowy. Wszystko muszę ręcznie teraz.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Rewelacyjny kawałek. Jeśli takie dźwięki do waszych uszu dochodzą, to znak, że po pierwsze obudziliście się żywi, zdrowi, w pełni władz umysłowych, macie włączone antyradio i tego się trzymać. Śniadanie u Styranego, jak co sobotę, serwuje wasz styrany życiem prowadzący, przeorany wszystkim tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie, czyli ja, Tomasz Ambroży Obertyn. Jak zwykle na stole pojawiają się najlepsze smakołyki, najpyszniejsze frykasy z całego świata. Jest i kawa, jest i cappuccino, są mięsiwa przeróżne. To oczywiście wszystko serwujecie sobie we własnym zakresie, we własnych domach. Ja natomiast proponuję porcję 10 gorących, parujących bzdur w formie listy przebojów ułożoną. Zbliżamy się powoli do miejsca pierwszego. Co na nim się znajdzie, to się wyjaśni już niebawem, jeszcze przed godziną 10, ale teraz czas na srebro. Miejsce drugie. Łamiąca wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. Narkotykowy magazyn w kontenerze na śmieci, czytamy. Policjanci przejęli towar i szukają jego właściciela. Wśród podejrzanych dziad, masa lub, co najbardziej prawdopodobne, Oskar z Rzęda.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
2: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Porcja 10 największych absurdów minionego tygodnia. Tomasz Ambrożo Obertyn, to właśnie śniadanie u Styranego. Jeśli go słuchacie, no to biometr intelektualny na dzisiaj zapowiada się dobrze. Czas na złoto, czyli miejsce pierwsze naszej listy przebojów. Łamiąca wiadomość z portalu donald.pl. Niemiecki turysta nie dopchał się do leżaka na wakacjach. Poszedł z tym do sądu i wygrał. BBC, słuchajcie, opisuje historię turysty, który na wakacjach w Grecji nie mógł znaleźć leżaka. Miał wstawać o 6 rano, ale mimo to ponad 20 minut musiał błąkać się i szukać wolnych miejsc dla siebie i swojej niemieckiej rodziny. Zapłacił za wycieczkę 7000 euro. Sędziowie w Hanowerze zasądzili prawie 1000 rekompensaty. No, artykuł milczy na temat narodowości tych, którzy ubiegli niemiecką rodzinę z ręcznikami nad basenem. No ale powiedzmy sobie, że to taka mała nauczka za ten ich blitzkrieg.
2: Danke für alles.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Kolejne śniadanie u Styranego dobiega końca. Ja się będę odmeldowywał, ale Antyradio nadal gra i jeśli chcecie mieć udany weekend i udany wieczór, to koniecznie miejcie włączone cały czas Antyradio, zwłaszcza, że po mnie m.in. Konrad Czubaj, no i oczywiście najlepszy rok na świecie. Ja się odmeldowuję, wracam do Was w poniedziałek, jak zwykle ze swoją pierwszą połówką, tą lepszą, Sandrą Hajduk-Popińską. Zapraszamy Was na drugą połówkę dnia, czyli parę zgłośników od 16 do 20. No a tymczasem miłego weekendu Wam życzę, trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa, pa.
0: Śniadanie ust.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Morniny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
10: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: Prawie 9 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, w sobotę 16 maja. Jak Państwo słyszycie, ktoś mi w nocy założył klips na pranie na nos. No i tak to wygląda. Trwa tydzień z Guns N' Roses. Przypomnę, w tym tygodniu można zgarnąć wejściówki na koncert legendarnej kapeli, która zagra już z początkiem czerwca w Gliwicach. Ja takie wejściówki będę miał jutro, również po godzinie 10. Natomiast dzisiaj przygotowałem, jak to w zwyczaju, koszulkę, kawę i kubek antyradia. To będzie w konkursie Antybohater po 11.30. Ale proszę Państwa, koszulki, kubki, Guns N' Roses, nawet ta Metallica, która już za kilka dni zagra w Chorzowie. Finał Eurowizji dzisiaj, proszę Państwa, o godzinie 21.00. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór Pray, którego nie słyszałem jeszcze. Także trzymamy kciuki oczywiście za naszą Alicję. A to już Red Hot Chili Peppers, Dani California. Na bardzo dobry początek soboty. To jest oczywiście Antyradio. Ja się nazywam Konrad Czubaj. Konrad@antyradio.pl w sprawach wszelakich.

0: Na Państwa zawsze można liczyć. Pod konrad@antyradio.pl spływają maile i odmeldowuje się brygada spadochronowa skoczków antyradiowych, między innymi pan Antek, który melduje z deszczowego Mikołowa. Pozdrawiamy kapitana, wszystkich słuchaczy Skoków Rok i resztę świata. Bardzo dziękuję, panie Antku. I jeszcze dodaję, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni po wczorajszym koncercie Lady Punk z Podku. To było świetne i profesjonalne show. Pierwszy raz byliśmy na koncercie, na którym śpiewali dosłownie wszyscy widzowie. Na koncercie był także Darek, który melduje z Katowic Plus 1. Wczorajszy koncert Lady Punk w Spodku istna bomba. Równe 120 minut grania, tylko dwa kawałki z nowej płyty. Ja i mała Lady Punk jesteśmy zachwyceni. Gardło zdarte, a we wtorek meta. A wszystko dzięki uprzejmości Antyradio. No tak, panie Darku, oczywiście my mamy takie nagrody, rozdajemy i nie wahamy się ich użyć. Pan Chris z kolei komentuje finał Eurowizji. Nie wiem, czego się spodziewać, bo poziom tego wydarzenia spada jak populacja Germanów w Niemczech. Może po prostu skoczę do pubu. Jest to jakaś myśl. A pani Karolina skoczyła na studia i prosi, żebym ojojał, bo nie dość, że słońca brak, to jeszcze musi grzać ławę na uczelni. Jojam. I jeszcze pani Betty melduje się z deszczowego Chorzowa. Brygada ogonków merdających gotowa do działania. Listy dalej spływają, będę czytał na antenie. A teraz już mamy 25 minut po godzinie 10. Będzie Metallica wywołana do tablicy. Będzie także Toto czy Def Leppard.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego.

to schodzimy już na ląd. Kult na łódce w Oslo przed momentem na antenie Antyradia. 19 minut pozostało do godziny 11. Przed nami wielki hit końcówki lat 70. Ponoć ten utwór, a w zasadzie riff do tego utworu na pianinie powstał w jeden wieczór. David Page miał pewne doświadczenia telefoniczne związane skądinąd z dziewczynami. No i napisał to po prostu. Machnął w jeden wieczór.

0: Zbliża się godzina 11, to jest oczywiście Antyradio. A w przyszłej godzinie będzie niespodzianka, proszę Państwa, związana z gwiazdami rocka w Antyradiu. Będzie szansa na zdobycie zaproszeń na spotkanie z muzykami legendarnego zespołu i to w naszym studiu, proszę Państwa. Także proszę się nigdzie nie oddalać, tym bardziej, że po 11 zagram także nowość od grupy Europe.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O, masz wiadomość.
7: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
6: Super, tylko co im damy w prezencie?
7: Nie mam pojęcia. Kopertę?
6: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
7: Brzmi trochę filmowo.
6: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
7: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
6: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
8: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubajs.

Tak, ja już mówiłem, że dzisiaj Szwedzi rządzą w telewizorze, ponieważ o 21:00 finał Eurowizji. Szwedzi przed chwilą także na antenie Antyradia. Europe One on One, no wielki powrót po 9 latach. Nowy singiel zapowiadający 12 album formacji, który ukaże się z końcem września. Ja też do Państwa wracam, może nie po 9 latach, ale po kilkunastu czy tam 20 minutach, 7 po 11:00. Konrad Czubaj, witam bardzo serdecznie. I tak jak obiecałem z niespodzianką, otóż w poniedziałek, czyli że pojutrze o godzinie 16:00 odwiedzą nas, uwaga, uwaga, muzycy legendarnego zespołu Deep Purple, Roger Glover i Don Airey, i będziecie mogli się z nimi spotkać. Tak, zdobyć autograf i zrobić zdjęcie w serduszku Antyradia, w naszym studio. To też jest fajna atrakcja i przyjemność, żeby także nasze radio zobaczyć od podszewki. Będę miał podwójne zaproszenie na takie właśnie spotkanie. Będę wpisywał na listę, także proszę słuchać bardzo uważnie po godzinie 13:00. Wtedy te wejściówki będą do zdobycia. Natomiast wkrótce, w tej godzinie po 11:30 startujemy z konkursem Antybohater. Do wygrania będzie koszulka, kawa i kubek Antyradia. A tymczasem Alien and Farm, Smooth Criminal.

0: Quiet Riot na antenie Antyradia, 24 minuty po godzinie 11, a pod konrad@antyradio.pl kolejne listy spływają. Pan Grzesiek na razie melduje obecność ciałem, jak dopije kawę, dołączy i duch. To jak, panie generale, dziś w nocy wystawiamy warty, żeby już nikt ci życia nie uprzykrzał żadnym klipsem? No tak, ja już mówiłem, że prowadzę dzisiaj program z klipsem do prania na nosie. Tak, warta by się przydała i klips też warto byłoby zdjąć, natomiast pani Ala napisała: ahoj kapitanie, gotowi na skakanie, choć nie jestem pewna co do pogody. No ja też nie. Natomiast myślę, że z radości to skaczą Beckhamowie, proszę państwa, bo czytam, że David Beckham wraz z żoną Wiktorią dołączyli do elitarnego grona miliarderów, a ich majątek w tamtym roku powiększył się dwukrotnie, no i tym samym to jest pierwszy sportowiec z Wielkiej Brytanii, który przekroczył tę finansową granicę. No ciekawe, jak będą świętować to wydarzenie w swoim życiu. Ja natomiast przypominam, że wkrótce konkurs Antybohater, do wygrania koszulka, kawa i kubek Antyradia.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Bosch Media Expert.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
25: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
27: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Tak, proszę Państwa, czyli co sobotni konkurs, w którym można wygrać koszulkę antyradia, kawę antyradia w ziarnach i kubek antyradia. Tak sobie pomyślałem, nie wszyscy mają młynek, więc na kawę ziarnistą jest taki sposób. Jeśli ktoś ma bruksizm, to może sobie na nos wrzucić garść przez usta i rano mieć świeżo zmieloną kawę. Dobrze, proszę Państwa, pierwsza podpowiedź. Aha, może ja wytłumaczę najpierw, na czym polega ten konkurs, bo nie wszyscy wiedzą. Ja za chwilę przedstawię trzy podpowiedzi. A w zasadzie trzy przedstawię przez najbliższy czas. Pierwszą już za moment, drugą przed godziną 12, trzecią po 12. No i trzeba typować pod adresem antybohatermałpaantyradio.pl, o jakiegoż to artystę może mi dzisiaj chodzić. Pierwsza podpowiedź będzie bardzo kontrowersyjna. Uwaga, dzisiejszy antybohater popchnął Marilyn Monroe. Dzisiejszy antybohater popchnął Marilyn Monroe. O kogo może chodzić? Proszę pisać pod antybohatermałpaantyradio.pl.

0: Tutaj pan Chris napisał w kabarecie Oligi Lipińskiej, turecki, czyli Gajos, mielił kawę zębami. No tak sobie myślę, że gdyby jeszcze człowiek miał odpowiednią temperaturę, to do tego mógłby zrobić espresso samodzielnie. Dobrze, proszę państwa, trwa konkurs Antybohater. Ja przypomnę, że do wygrania jest koszulka, kawa w ziarnach i kubek antyradia. Pierwsza podpowiedź brzmiała: dzisiejszy antybohater popchnął Marilyn Monroe, a druga podpowiedź: dzisiejszego antybohatera wielbi tłum. O jakiegoż to artystę muzycznego może chodzić? Proszę pisać antybohater@antyradio.pl. Trzecia podpowiedź po 12.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
23: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
24: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
25: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
21: Citroen.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: bohater.
1: 10 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, kłaniam się. Rozpoczynamy trzecią godzinę Skoku w Rok, a wraz z nią trzecia podpowiedź w konkursie Antybohater. Państwo próbujecie odgadnąć muzycznego wykonawcę na podstawie moich niecnych podpowiedzi, chociaż dzisiaj akurat powiedziałbym, są chyba dosyć proste. No zobaczymy. Do wygrania koszulka, antyradia, kawa w ziarnach zaznaczam, też antyradia i kubek. Też antyradia. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater popchnął Marilyn Monroe. Druga podpowiedź to dzisiejszego antybohatera wielbi tłum. No i czas na trzecią podpowiedź, która mam nadzieję będzie już rozjaśniająca, jak słońce, którego dzisiaj akurat brakuje w naszym kraju. Dzisiejszy antybohater nosi imię bohatera narodowego Szkocji. No nie będę teraz krzyczał freedom. Chociaż to jest piękna scena. Dzisiejszy antybohater nosi imię bohatera narodowego Szkocji. O kogoż może chodzić? Antybohater @antyradio.pl, a wszystko będzie jasne za kilkanaście minut.

0: Antybohater.
1: Nie owijając w bawełnę, albo jak to mówią Angole, nie waląc po krzakach, czy tam nie tłukąc, oznajmiam, że dzisiejszym antybohaterem jest Billy Idol, proszę państwa. No to rozpracowujemy podpowiedzi. Dzisiejszy antybohater popchnął Marilyn Monroe. Tutaj chodziło mi o kadr z fantastycznego teledysku i utworu zresztą Cradle of Love, gdzie z końcem trzeciej minuty Billy Idol wypycha Marilyn Monroe z kadru obrazu na ścianie. No, ja bardzo lubię ten teledysk, więc ta scena również mi utkwiła w pamięci, aczkolwiek wiele scen z tego teledysku potrafi utkwić w pamięci. Druga podpowiedź. Dzisiejszego antybohatera wielbi tłum. Tu chodziło o słowa z utworu Zamki na piasku, czyli jesteś idolem, wielbi cię tłum. Trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater nosi imię bohatera narodowego Szkocji. Tutaj chodziło o Williama Wallace'a, czyli filmowego Bravehearta, skądinąd też przefantastyczny film. Natomiast Billy Idol w paszporcie, jak sądzę, swoim brytyjskim ma William Michael Albert Broad. Tak on się nazywa, a znamy go wszyscy jako Billego Idola. Wielkie gratulacje dla Konrada M., który jako pierwszy odpowiedział poprawnie. No i słuchamy Billego. Jedziesz.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: O, masz wiadomość.
18: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
17: Super, tylko co im damy w prezencie?
18: Nie mam pojęcia. Kopertę?
17: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
18: Brzmi trochę filmowo.
17: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
18: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
17: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
19: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Skidim! Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Am de radio. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Chylińska bije się w pierś na antenie Antyradia. 22 minuty pozostały do godziny 13. No dzisiaj warunki drogowe chyba takie nie najlepsze do jazdy. Natomiast, no właśnie, a propos drogi, no to podejmuję teraz temat dziękowania na drodze. Są takie osoby, które przechodząc na przejściu dla pieszych dziękują, a są takie, które uważają, że im się to po prostu należy i przechodzą nie zauważając w ogóle kierowcy. No tutaj psychologowie mówią, że warto dziękować, ponieważ taki kierowca ma dobry humor na resztę dnia, poza tym będzie podejmował tego typu działania, czyli ustępował pieszym następnym razem. To jest oczywiście obowiązek kierowcy, no ale będzie to robił chętniej, z uśmiechem na ustach. Ja pamiętam, jak zresztą raz ustępowałem państwu starszym, którzy przychodzili na przejściu. Pan uchylił kapelusza, no było to niezwykle miłe. A to już Linkin Park na antenie Antyradia. Za chwilę Janis Joplin.

0: Piękna solóweczka od Jana Borysewicza na koniec tej godziny. Żeby tak to brzmiało, drodzy gitarzyści, trzeba to zagrać palcami. Palcami. A po 13 będziecie mogli powalczyć o zaproszenie na spotkanie z muzykami Deep Purple. Powiem też, na jaki pomysł wpadł złodziej czaszki świętej Zdzisławy. No ludzie mają takie pomysły, że kradną czaszki, a później robią z nimi takie rzeczy, że ho ho. Szczegóły po godzinie 13, do której zostało 6 minut.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
2: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Rok w rok w Antyradiu.
1: 7,5 minuty po godzinie 13. To już ostatnia godzina Skoku w rok w sobotę. Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, kłaniam się. I zgodnie z obietnicą będę miał teraz dla was naprawdę niesamowite, wyjątkowe zaproszenia. Mówiąc gwiazdy roka w Antyradiu, my nie rzucamy słów na wiatr. Pojutrze w naszym studio naprawdę pojawią się gwiazdy roka w Antyradiu. 18 maja o godzinie 16 przyjdą do nas Roger Glover i Don Airey. Będzie można z nimi spotkać się, porozmawiać, zdobyć autograf, nawet zrobić sobie zdjęcie. No i mam jedno podwójne zaproszenie na spotkanie z muzykami Deep Purple. Gdybyście chcieli powalczyć o takie zaproszenie, proszę pisać pod konrad@antyradio.pl. W temacie maila wpiszcie, jakie danie z dodatkiem utworu Smoke on the Water podano w programie Kuchnia Pełna Niespodzianek. Jak nazywało się to danie z dodatkiem utworu Smoke on the Water? To wpiszcie w temacie maila do mnie, konrad@antyradio.pl. No i oczywiście warto dodać także kilka słów od siebie, dlaczego chcielibyście się pojawić na takim spotkaniu, bo myślę, że to sprawa personalna. A to już The Rolling Stones na antenie Antyradia. Czekam na wasze maile. Konrad@antyradio.pl.

0: Oh yeah, Judas Priest jeszcze na antenie Antyradia 24 po 13. A jeśli chodzi o zaproszenia na spotkanie z muzykami Deep Purple, to wędrują one w stronę Pawła z Łodzi, który oczywiście poza podaniem poprawnej odpowiedzi, czyli to było danie kiełbasa z dymem na wodzie. To z takiego sketchu Kuchnia pełna niespodzianek. To napisał tak: chciałbym spotkać się z muzykami Deep Purple u was w radiu. Wziąłbym chyba mojego tatę i po prostu przybił piątkę z legendami rocka. Nie wiem, czy ośmieliłbym się o cokolwiek ich zapytać. Pewnie cały czas patrzylibyśmy się na nich jak oszołomieni. Dla ojca byłaby to chyba miła niespodzianka. Mamy oczywiście bilety na ich występ w łódzkiej Atlas Arenie, więc byłoby bardzo miło spotkać się z nimi tak kameralnie, cyknąć fotkę, mógłbym nawet zabrać gitarę albo kilka płyt CD po autografy. Jesteśmy ich dużymi fanami, mamy sporo płyt CD, łącznie z najnowszym krążkiem, a na dniach okazał się ich najnowszy singiel. Już z niecierpliwością czekamy na więcej. No to z niecierpliwością, Pawle, możesz oczekiwać spotkania z muzykami Deep Purple. Myślę, że te autografy i podpisane płyty to będzie niezłe uzupełnienie kolekcji. I nie bój się zapytać ich o cokolwiek. Muzycy Deep Purple są bardzo wyluzowani, zresztą Antyradio też, także atmosfera będzie temu sprzyjać.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
7: słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00
6: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu.
8: Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Masz

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon.

The Offspring. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Right Here in My Arms od HIM w Antyradiu. 22 minuty pozostały do godziny 14. Bardzo ciekawy temat teraz. Otóż odzyskano skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy. No państwo pewnie się teraz zastanawiacie w ogóle, dlaczego ktoś kradnie czaszkę. Już mówię. Do wydarzenia doszło w Czechach. Czaszkę ukradł 35-latek. No i początkowo mężczyzna nie chciał powiedzieć, gdzie ukrył relikwię. No ale w końcu puścił farbę. Więcej nawet, okazało się, że czaszkę zalał betonem, ponieważ planował wrzucić relikwię do rzeki jeszcze tego samego dnia. Więc no, policjanci zdążyli w ostatnim momencie, zanim czaszka świętej Zdzisławy spoczęła na dnie rzeki. Dlaczego to zrobił? Nie zgadzał się po prostu na wystawianie jej w kościele i rzekomo chciał ją pochować prywatnie. No, abstrakcyjna zupełnie historia, podczas gdy my wszyscy, nie wiem, tam uprawiamy jogging, nie wiem, kroimy marchewkę, przygotowujemy obiad, no to ktoś kradnie czaszkę i ją zalewa betonem, bo chce ją pochować prywatnie. Ludzie mają różne cele i pasje. A to już Def Leppard na antenie Antyradia.

0: piękności, wzniosłości. Three Doors Down na antenie Antyradia tuż przed 14. Ja powiem tak, pogoda jest dzisiaj taka i plany mam takie żadne, bym powiedział, że ja chętnie bym tu został jeszcze dla Państwa, pograł trochę i pogadał, ale tu już w kolejce Bartek Synowiec rwie się do mikrofonu, żeby poprowadzić dla Was wszystkie struny rocka tuż po godzinie 14, także z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiaj i wrócę tu jutro, dzierżąc podwójne zaproszenie na koncert Guns N' Roses w Gliwicach, także proszę być ze mną również jutro. Konrad Czubaj, do usłyszenia i dobrego popołudnia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Ski-team.
3: Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
10: Ski-team.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Dzień dobry, w sobotę 16 maja, wita się z wami Bartek Synowiec. Kłaniam się nisko i zapraszam na 4-godzinną podróż z Antyradiem i z wszystkimi strunami rocka. W zestawie na dzisiejsze popołudnie m.in. Nine Inch Nails, Pearl Jam, Weezer, Ghost czy Rammstein. No i oczywiście nie może też zabraknąć tych panów, którzy już za 3 dni pojawią się na Stadionie Śląskim.

Obiecywałem Nine Inch Nails i jest Nine Inch Nails w Antyradiu z numerem The Hand That Feeds. Mówiłem też, że za 3 dni Metallica w Chorzowie, ale niedługo po niej czekają nas kolejne wielkie koncerty, jak na przykład Foo Fighters, System of a Down czy Judas Priest, no i też dwukrotnie w Gliwicach zagrają Gansi, z którymi trwa właśnie tydzień w Antyradiu. Na jeden z tych dwóch koncertów przewidywanych w Pre Zero Arenie będę miał dzisiaj bilety do oddania. Trzymajcie się blisko Antyradia.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Gramy najlepszy rock. Kult.
4: Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami?

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
15: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo trzy i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Ira i mój dom to za nami. Tymczasem nie wiem, czy zauważyliście, ale tegoroczny maj to bardzo specjalny miesiąc, bo w tym roku mamy w nim aż dwie pełnie księżyca. Jedna z nich już za nami, wypadła dokładnie 1 maja na starcie majówki, a kolejna wypadnie na sam koniec miesiąca, 31 maja. No i to będzie tak zwana pełnia niebieskiego księżyca. Tak się najczęściej mówi właśnie o drugiej pełni przypadającej w tym samym miesiącu. Zdarza się to nieczęsto, średnio raz na 2,5 roku lub nawet rzadziej. No i stąd też angielskie przysłowie once in a blue moon, czyli określenie odnoszące się do czegoś, co zdarza się bardzo rzadko. No i tak w istocie będzie, bo kolejny niebieski księżyc zobaczymy dopiero za kilka lat, najprawdopodobniej dopiero w 2029 roku. Warto więc zaplanować sobie jakieś miłe obserwacje na przełomie maja i czerwca. Pogoda do tego powinna być okej.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.
1: Wszystkie struny rocka w Amteradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

Piękny jest ten nowy numer grupy The Afghan Whigs. Nazywa się Duva Teen. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony zespołu, ale liczę na to, że to zapowiedź ich nowego albumu. A jak The Afghan Whigs wydaje nową płytę, to praktycznie zawsze można spodziewać się czegoś dobrego, bo to zespół, który zazwyczaj trzyma wysoki poziom. A jeśli nie znacie jeszcze dobrze ich twórczości, polecam zacząć od płyty Gentleman z 1993 roku. Wspaniały album. Bartek Synowiec, kłaniam się. To są wszystkie struny rocka w Antyradiu. Za chwilę rozdaję bilety na koncert Guns N' Roses.

Nadejszła wreszcie ta chwila, w której dowiecie się, jak zdobyć dziś bilety na koncert Guns N' Roses w Gliwicach. Jak wiecie, zaplanowane są dwa koncerty, pierwszy z nich 4 czerwca, drugi 6. Ja mam bilety na ten pierwszy. Zadanie konkursowe dla chętnych brzmi: gdybyś mógł, mogła zadać muzykom Guns N' Roses jedno pytanie niezwiązane z muzyką czy zespołem, o co byś zapytał, zapytała? Wasze pytania, które paradoksalnie będą odpowiedziami w konkursie, zbieram na mailu bartek@antyradio.pl. Do dzieła, do wygrania dwa bilety na koncert Guns N' Roses 4 czerwca w Gliwickiej Prezero Arenie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

U2, Where the Streets Have No Name, czyli kawałek otwierający ich kultowy album The Joshua Tree. I trzeba przyznać, że to był świetny wybór, aby umieścić ten właśnie numer na początku płyty, bo znakomicie on się rozkręca. W przyszłym roku ta płyta będzie świętować 40-lecie, więc już jestem ciekaw, co panowie z tej okazji przygotują, no bo to był w końcu przełomowy album w ich karierze. Pewnie pojawi się jakaś fajna reedycja z różnymi dodatkami. Muzycznie zostajemy teraz na Wyspach, tyle że z Irlandii wędrujemy do Szkocji.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Anti Radio. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple, Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

Można już powoli odliczać sobie czas do premiery nowego albumu The Rolling Stones. On będzie się nazywał Foreign Tongues i będzie albumem numer 25 w dorobku prawdziwych legend rocka. Jeśli będziecie mieli chwilę, rzućcie okiem na okładkę tej płyty. Jestem ciekaw, jaka też idea przyświecała, żeby zrobić ją w taki sposób. To jest taki miks twarzy Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronniego Wooda, ale czy wyszedł on dobrze? Ocencie sami. Ja najwidoczniej nie znam się na sztuce. Uważajcie, bo ten widok może śnić się po nocach. Jest sobota 16 maja, a to są wszystkie struny rocka w Antyradiu.

Weezer i Hashpipe w Antyradiu, a ja przypominam o tym, że dziś rozdaję podwójny bilet na koncert Guns N' Roses 4 czerwca w Gliwicach. Mówi się, żeby dzień święty święcić, więc macie ku temu okazję. Przypominam zadanie konkursowe, gdybyś mógł, mogła zadać muzykom Guns N' Roses jedno pytanie niezwiązane z muzyką czy zespołem. O co byś zapytał, zapytała? Ola na przykład przysłała fajne pytanie. Jaka jest wasza ulubiona guilty pleasure, która kompletnie nie pasuje do wizerunku gwiazd rocka? Ciekawe, co by panowie odpowiedzieli. Ale fajnych pytań na mojej skrzynce jest dużo więcej. Cały czas można się włączać do gry. Piszcie na bartek@antyradio.pl.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antiradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Uwielbiam ryzyko.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

Silvias de Roca в Антирадио. Антирадио. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny roka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Lubię ten stan, growlę, blasty ja. Jeśli czasem w taki sposób parafrazujecie refren piosenki Heja, to zdaje się, że przyszły tydzień w Antyradiu będzie w sam raz dla was, bo od poniedziałku wystartuje tydzień z Mystic Festival na naszej antenie, w którym oczywiście będziecie mieli okazję wygrania karnetów na największy metalowy festiwal w Polsce. Nie tylko zresztą karnetów, bo mamy dla was też mysticowy merch, koszulki, kostki gitarowe, torby i inne takie różne bajery, które do was mogą trafić. To będzie ostatnia edycja Mystic Festival w Gdańskiej Stoczni, więc tym bardziej warto się wybrać, bo to miejsce ma niesamowity wręcz klimat. Jedźcie, zanim zostanie zaorane. No, a zagrają m.in. Megadeth, prawdopodobnie ich ostatni koncert w naszym kraju, jako że kończą karierę. Do tego Black Label Society, Static X, Mastodon, Anthrax, no i długo by wymieniać, bo zespołów jest około setki. Bądźcie czujni od poniedziałku. Teraz Ghost w Antyradiu. Ten zespół też kiedyś gościł na Mysticu. Może jeszcze kiedyś tam wrócą.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Bardzo ostry, bardzo dosadny nowy kawałek Foo Fighters w Antyradiu, Of All People. W ogóle cały nowy album Foo Fighters jest bardzo energiczny i utrzymany w dobrym tempie, co potwierdza też jego czas trwania, bo to najkrótsza do tej pory płyta Foo Fighters. Pewnie będzie jednym z kandydatów do płyty roku 2026. No i przypomnijmy, że 15 czerwca Dave Grohl i koledzy zagrają pierwszy stadionowy koncert w naszym kraju. Pojawią się na Narodowym w Warszawie, oczywiście pod patronatem Antyradia. Bartek Synowiec, zapraszam do godziny 18:00. Szarpiemy wszystkie struny rocka.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ostatnie przypomnienie o tym, że dzisiaj, jak i też przez cały tydzień, jest okazja na zgarnięcie podwójnego zaproszenia na koncert Guns N' Roses 4 czerwca w Prezero Arenie w Gliwicach. Gdybyś mogła zadać muzykom Guns N' Roses jedno pytanie niezwiązane z muzyką czy zespołem, o co byś zapytała? To jest zadanie konkursowe. Na wasze pytania czekam pod mailem bartek@antyradio.pl. Jedno takie pytanie, na przykład, które przyszło na skrzynkę, brzmi następująco. Gdybyście mogli cofnąć się w czasie i zostać na jeden dzień świadkami dowolnego wydarzenia historycznego, gdzie byśmy was znaleźli? Takie pytanie na przykład nadesłał Tadeusz. Faktycznie jestem ciekaw, jaka byłaby odpowiedź ze strony przykładowo Slasha albo Dafa. Bartek@antyradio.pl. Ostatni kwadrans na włączenie się do gry.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już trwa Allegro.

0: promocje codziennie po 18.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

grupa Beastie Boys, choć myślę, że zespół zasłużył sobie swoim dorobkiem na to, żeby nazywać ich czasem Zaje Beastie Boys. Dobijamy powoli do końca dzisiejszych wszystkich strun rocka. Czas zebrać wszystkie maile, które dotarły do mnie na bartek@antyradio.pl w całość i wybrać zwycięzcę albo zwyciężczynię, która pojedzie na koncert Guns N' Roses do Gliwic. A może pójdzie, kto wie? Przeglądając maile zauważyłem, że sporo z nich przyszło właśnie z Gliwic i okolic. Bartek Synowiec, dzięki za dziś. Za chwilę wysyłam gratulacje do zwycięzcy albo zwyciężczyni i zostawiam was z tymi, którzy pojawią się niedaleko Gliwic w najbliższy wtorek. Do usłyszenia.

0: Mr. Grover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Najlepszy rock na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Po tym kawałku The Cult zrobiło się jakoś cieplej, mam nadzieję. Paweł Chowaniec, minęła 18, dzień dobry. Mam także nadzieję, że zimni ogrodnicy i zimna Zofia zrobili swoje, a teraz będzie tylko cieplej. Ciepło się robi koło serca, bo we wtorek przecież Metallica już pojawi się w Chorzowie. Będę przypominał też o różnych festiwalach i koncertach z różami w tle. Chowany, zapraszam do 20.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: I na live, i YouTube. Chodzą słuchy, że jesienią ma być nowy album. A co słychać w zespole Kult? A oni powracają na scenę. Zapowiada to plakat. Bardzo mi się podoba tytuł trasy koncertowej. Wracamy do życia, Kult 2026. Zagrają m.in. w Poznaniu, w Tychach, w Katowicach. Państwo sobie znajdą, bo Kult ogłosił właśnie szczegóły trasy koncertowej. Wracamy do życia, m.in. w swoich mediach społecznościowych. Państwo sobie sprawdzą, a ja teraz zagram Kazika na żywo i Tatę Dilera.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama. Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Kiss. Byłem na ich koncercie w krakowskiej Tauron Arenie. Taka trochę podróż w czasie. Niektóre efekty trąciły myszką, ale no fajnie było. Szał w Krakowie był, a w czerwcu będzie, bo sporo osób ruszy do Grodu Kraka, bo przecież Impact Festival powraca w 2026 roku z patronatem Antyradia, a główną gwiazdą będzie Limp Bizkit. Koncert, przypomnę, 3 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. A znając życie, bilety dla Państwa znajdą się. Teraz Alice Cooper.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: front. Ten rok na bogato. Z południa przenosimy się na północ. W czerwcu legenda brytyjskiego heavy metalu Saxon będzie jedną z gwiazd Mystic Festival. On, przypomnę, w Gdańsku od 3 do 6 czerwca. A Saxon, no przecież są aktywni od ponad 40 lat i w dalszym ciągu nie zwalniają tempa. Ma być nowa płyta i ma się ukazać 22 stycznia 2027 roku. Teraz ONA, Jestem silna, a usłyszymy się ponownie po godzinie 19.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Niepamięci Metro, jedna z naszych nowości. Minęła 19, chowany, witam ponownie. Akcja Gwiazdy Roka w Antyradiu trwa w dalszym ciągu. Przypominam, rozdajemy bilety i zapraszamy na koncerty Guns N' Roses, które odbędą się 4 i 6 czerwca w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Jeszcze jutro będzie taka szansa. Proszę być czujnym i nie płakusiać. Oni też w sumie o to apelują.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Gęsi 4-6 czerwca w Gliwicach, a już we wtorek w Chorzowie Metallica. Tak, we wtorek, tik-tak. Dla przypomnienia, na overkill.pl czytam, no to oficjalna strona polskiego fanklubu Metallica. Jednocześnie to największy i najaktualniejszy serwis poświęcony właśnie Metallice. I tam czytam i przypominam, że na obiekt we wtorek na koncert Metallica nie można wnosić aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów oraz innych urządzeń audio-wideo. Organizator zapewnia złożenie wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł. Zabroniony jest również jakikolwiek bagaż, torebki, plecaki, nerki. Na stronach znajdą Państwo więcej informacji. A nasze studio, przypominam, w Chorzowie pod Stadionem Śląskim od godziny 16, a od 23 specjalnym program Bartka Synowca a propos koncertu Metallica. Teraz Van Halen.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz Allegro Smart?

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Do I Wanna Know i Arctic Monkeys na antenie Antyradia. Te 30 dni sobie pomyślałem, są piorunujące. We wtorek Metallica, potem na początku czerwca Mystic Festival, Impact Festival, Guns N' Roses, dwa koncerty. No a Foo Fighters za miesiąc, 15 czerwca, na PGE Narodowym w Warszawie. Ciekawy jestem tej trasy. Teraz Mieć czy Być i Mysłowic.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio.

0: Reklama.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie.
3: Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.
4: This song is called Don't Delete the Kisses.

2022 rok, niezapomniany koncert Wolf Alice, przepięknie zagrany, zupełnie teraz inaczej chyba tworzy, inaczej wygląda, ale wtedy bardzo, bardzo dla nas zjawiskowo, przebojowo i pięknie rozgrywająca utwór za utworem. I tym utworem przywitaliśmy się z wami, 526 wydanie, zaraz będzie ciemno, Hodor już za gałkami, ja przed mikrofonem zmęczony bardzo, bo dzisiaj mieliśmy konkurs ofert, czyli gastroenterologia, pierwszy dzień, a będziemy jeszcze jutro i pojutrze o tym konkursie ofert jeszcze dzisiaj opowiem, bo to także niesamowite procedury i jeden z naszych ekspertów po prostu nie powstrzymał się, aby chyba parokrotnie powiedzieć, ale ten konkurs ofert przynosi emocji i ma tak super regulamin, że możemy po prostu to ustawić, aby jak kupić jak najlepszy sprzęt, jak najlepiej to wszystko skonstruować, aby firmy, które oferują sprzęt, mogły także poddać się tym naszym później sugestiom, aby pewne rzeczy zmieniać razem z nimi. To wszystko się odbywa przy aprobacie firm. Dzięki temu nie kupujemy ceny najniższej, tylko kupujemy jakość najwyższą. Ale o tym za chwilę też będziemy rozmawiali. Dzisiaj przywitaliśmy między innymi w Warszawie deszcz. Jak u was deszczowo? Witaliście go? Ja z radością. Lunęło także. Ho, ho, ho. Ale ten deszcz potrzebny w związku z tym bardzo, bardzo mnie przynajmniej ucieszył. Do festiwalu 80 dni zostało. Przypominam 31 dzień lipca, pierwszy dzień sierpnia. Festiwalowo będziemy się bawili, ale ja także co i raz przypominam wam, że taka chodzonka po Polsce może się już odbyć od 16 lipca. Jarosin Festiwal 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festiwal 23-26 dzień lipca, Poland Rock Festiwal 31 sierpnia, o Festiwal 7-9 sierpnia, Cieszanów Rock Festiwal 13-15 dzień sierpnia. No po prostu można to sobie pięknie ułożyć, jeżeli ma się takie możliwości, żeby pognać w różne części Polski i takimi skokami kangura być i tu, i tu, i tu, i wszędzie oddać się pysznej muzyce. Moi drodzy, nasze pytanie dzisiaj konkursowe zbsmaopantyradio.pl. Trafiłem na tą kapelę i tak sobie pomyślałem, no jestem ciekaw, czy byście dobrze pamiętali, kto wtedy zagrał, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. Fajna opowieść o samej kapeli, ale to będziemy ujawniali w momencie, kiedy będziemy czytali odpowiedź. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? No to lecimy. Piękny rytm gitary. Zaczynamy. Znany hicior, ale w ich wykonaniu naprawdę na festiwalu pięknie zabrzmiał.

właśnie, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. Fajna opowieść o członkach tego zespołu, ale jak słyszeliście, zapowiedział to, czy są polszczyzną. To tak dla ułatwienia, już więcej nie podpowiem. Moi drodzy, ale właśnie tak międzynarodowo. Dzisiaj pomyśleliśmy sobie, żeby z wami porozmawiać o międzynarodowości festiwalu Poland Rock Festival. Czy spotykacie na festiwalu osoby z zagranicy? Czy zdarzyło się wam tłumaczyć im co i jak i o co w tym wszystkim chodzi? Bo to jest tak, że pytanie, my ich widzimy, my ich czujemy, my widzimy ich flagi, ale tak nieraz przez te wszystkie lata są o nich opowieści i zdarza się, że jedni przypadkowo nasz film, najpiękniejszy festiwal świata, najgłośniejszy film polski, Przystanek Woodstock, między innymi takich ludzi ze świata wyłowił, którzy mówili tak trochę klimatycznie, a chciałem zobaczyć dużą imprezę w Polsce, no i mi się dobrze trafiło. Dobrze się trafiło, nieraz widać, że to absolutny przypadek, nieraz są ludzie, którzy powtarzają ten pobyt jeszcze raz, którzy chcą być, którzy chcą tutaj przyjechać, bo wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, bo tak pokazują się w BDKR-ach opowieści o naszym festiwalu, popularnych, zazwyczaj wydawanych w Wielkiej Brytanii czy w Holandii, i tam jest rozpiska wszystkich festiwali, które się dzieją na świecie. Za niektóre wiadomości trzeba zapłacić, ale niektóre pokazują się już bez żadnych takich anonsów, także z naszej strony finansowych, i nagle okazuje się, że już jesteśmy w takim obrębie festiwali, które się anonsuje, mówi się o nich, pokazuje się piękne zdjęcie, piękna wiadomość, że jest to niebiletowane, że przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi, wymienia się zespoły, jeżeli coś wiedzą, organizatorzy takiego BDKR-a to piszą, jeżeli nie, to po prostu zaznaczają, że taki festiwal jest, i na tle kilkuset takich festiwali objętych tymi wiadomościami, ten nas się wyróżnia chociażby tym, że nie ma biletów, no i zdjęcie także robi swoje. Siema Jurek, siema Hodol. Serdeczne pozdrowienia całej ekipy. Słucham dzisiejszej audycji, muszę dorzucić coś od siebie w temacie gości z zagranicy. Przez lata działałem w sztabie WOŚP w Irlandii, choć od 5 lat mieszkam już z powrotem w Polsce, i tam to była norma. Informowaliśmy ludzi o tym, o co chodzi w Poland Rocku i w orkiestrze, zanim jeszcze w ogóle ruszyli w stronę lotniska. Jako były sołtys z wioski sztabów zagranicznych na festiwalu, uważam, że to miejsce ma naturalny potencjał, żeby być takim punktem informacyjnym dla całego świata. Ludzie ze sztabów zagranicznych badają tyloma językami, że mogą najbardziej żywiołowo i z pierwszej ręki opowiedzieć każdemu obcokrajowcowi, o co w tym wszystkim chodzi. Dla nas to naturalne, że jak ktoś przyjeżdża z daleka i przeciera oczy ze zdumienia, to my mu tłumaczymy, że ten nasz najpiękniejszy, to nasz najpiękniejszy świat. Wioska sztabów to idealne miejsce, żeby każdy gość z zagranicy dowiedział się, dlaczego tu jest tak wspaniale. Trzymajcie się, zaraz będzie ciemno, Krystian Sołtys, a zamknij się. I to jest, Krystian, fajny pomysł. Istotnie, może tam powinno być takim międzynarodowa litera i informacja. I jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś jeszcze bardziej z pierwszej ręki od was, to mogłoby to cudownie zabrzeć i mogłoby to fajnie spełnić swoją rolę, a my już teraz będziemy szykowali się zaraz na wyjazd do zlot sztabów zagranicznych, a więc po raz kolejny spotykamy się, po raz ósmy chyba, 22-25 dzień maja, Szkocja, Dundee, 97 uczestników z 35 sztabów z wielu miejsc na całym świecie. Moi drodzy, Wendet to kapela, która wystąpi u nas w czwartek 30 lipca o 16:40, pierwszego dnia najpiękniejszego festiwalu tegorocznego, Chaplinka Broczyno. We'll be right back.

Wended, moi drodzy, przypominam, 30 lipca, czwartek, pierwszy od dnia, godzina 16.40, sam jak zwykle gdzieś w pędzie, w związku z tym ta pora koncertu, no ale kto mówił, że będzie lekko 16.40, to prawie początek naszego festiwalu, w związku z tym będzie się działo. Cześć, dobry wieczór, kochany Chodorze i również Jurku i wszyscy słuchacze również kochani. Dziś zimno, deszczowo i wietrznie, ale z wami zawsze gorąco, siema z Krosna Odrzańskiego, piękne dzięki. Takie sytuacje mam na co dzień, pisze Marta z Francji, gdy szkodzę do pracy w festiwalowych koszulkach. Często mnie ludzie pytają, co to za festiwal i gdzie. Jestem w stanie w wielkim skrócie w ciągu minuty wytłumaczyć po francusku historię festiwalu oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze jest zachwyt. Na festiwal przyjeżdżają ze mną mój mąż Stefek francuski od 2019 roku, a nasza koleżanka Black Lady Adama, alias Adama Rena, będzie w tym roku po raz piąty. Tak wiemy, widzimy, podziwiamy ją. Zawsze nad naszym namiotem pojawia francuska flaga i zdąża się dość często z innymi, że inni Francuzi, zdarza się, wpadają pogada. Ściskam wszystkich przy odbiornikach i nieustannie tęsknię. Marta z Francji, a ja ci powiem tylko Marta i wszyscy słuchacze, piękne koszulki prezentujemy na naszym na naszej domowej orkiestrze. Jutro także zaprezentujemy przepiękne gadżety, kolejne festiwalowe, ale zwłaszcza koszulki. Przy okazji czyszczenia magazynu zaglądajcie. Kolorowo, kolorowo, jeszcze raz bardzo kolorowo te koszulki po prostu wpadają w oko, a my w tym roku pofiglowaliśmy z tymi koszulkami jak nigdy. Najróżniejsze style, najróżniejsze pomysły, każdy ściga następny, a jeszcze zróbmy tak, a jeszcze zróbmy na krótkie serie, żeby tego było dużo. I właśnie myślę, że w ten sposób będzie się to wam jeszcze bardziej podobało. Moi drodzy, my tu tak gadu, a tu już uwaga, koniec drugiego etapu Złotego Bączka. A więc uwaga, już teraz można oddawać w dwóch kategoriach zespoły polskie, zespoły zagraniczne. I teraz uwaga, od 11 maja do 1 czerwca głosowanie na trzy zespoły polskie i trzy zespoły zagraniczne. Głosowanie na stronie polendrockfestival.pl i są zmiany. Uwaga, są zmiany. Zmiany polegające na tym, że w pierwszej trójce zespołów polskich Nocny Kochanek 4990 głosów, Hunter and Hur Cantata 1836 głosów i Mrozu 1752 głosy, a więc no drugie i trzecie mogą powalczyć. Myślę, że tutaj Nocny Kochanek, ale nie mówmy ho, bo wszystko może się zdarzyć. Za to zespoły zagraniczne: Hanabi 2665 głosów, Pal Royal 2377 i uwaga, Dirty Shirt weszli to bardzo mocno na trzecie miejsce 1581 głosów, a więc w tej pierwszej trójce będziemy ich teraz wymieniali i na nich oddawali głosy, na co bardzo, bardzo liczymy. My spotykamy się już 29 i 30 maja na Browarze B, w Browarze B we Włocławku, na naszych eliminacjach. I moi drodzy, między innymi 17 zespołem, można powiedzieć czarny koń całego przedsięwzięcia, czyli zespół ADHD. Powiedzieliśmy, że no, chcemy ich usłyszeć na żywo. Narobili tyle szumu, że chcemy ich usłyszeć na żywo. Łatwo nie będzie. Mają także 16 kapel już wcześniej wybranych, bardzo dobrych. W związku z tym wszyscy będziemy pod takim dużym znakiem zapytania. Jak to wygląda na żywo? Przed wami teraz uwięziony w piorunie ADHD.

0: ADHD pozwoliliśmy sobie, także podczas wyboru tej dzikiej karty zespół ADHD wyrazi swoich kilka uwag, kiedy wszyscy jako komisja jury słuchała i tak nie bardzo do końca wiedzieliśmy, co zrobić. To bardzo młodzi ludzie. Krystian, Stachu i Zuzia. Zuzia gra na basie. Krystian, o ile pamiętam, wywija te wszystkie solówki na wiośle i Stachu z tyłu, który jest bratem Zuzi, gra na bębnach. Wszystko nagrywane w mieszkaniu na dywanie i cały zespół w skarpetach z czymś charakterystycznym. Natychmiast im wysłaliśmy nasze skarpety i liczymy, że w tych skarpetach pojawią się we Włocławku na naszych eliminacjach. Ale tak jak powiedzieliśmy, to granie na żywo, to granie przed publicznością, to granie także dla was i dla nas komisji powie całą prawdę, co tam się dzieje i jak sobie dają z tym radę. Ale moi drodzy, chciałem wam tylko pokazać, że to niesamowite zakochanie się w muzyce i jakby postawienie sobie od razu wysokiej poprzeczki szalenie mi się podoba, bo każdy inny by powiedział, macie na to czas, jeszcze urośniecie, albo wiekowo musicie do tego dojść. Nie, spróbowali, oczarowali nas, wiem, że oczarowali bardzo wiele osób w internecie. Nie chcemy im dać większej szansy niż inne zespoły, które prezentowaliśmy, dlatego pozwoliliśmy sobie nie puszczać całego utworu. 22 maja w piątek grają w Żarowie, Dni Miasta, plener. 30 maja Włocławek, eliminacja na Polendrock Festival. Sobota, 19 czerwca, piątek, godzina 18, Czeszów, hotel Niezły Młyn, koncert z zespołem Traxton. 27 czerwca, sobota, Chwałkowo, Bangarang Festival. 28 czerwca, niedziela, Wrocław, Pasibus Festival. 15 lipca, środa, Zgorzelec. 28 sierpnia, piątek, Strzelno-Kujawsko-Pomorskie Festival Słodkofest. No powiem wam, że rozkład jazdy, no taki porządny, godny kapeli, która po prostu gra. Będzie można ich wysłuchać na żywo, koncert ADHD na naszych eliminacjach w sobotę jeszcze nie wiemy o której, ale tam jakby rozpiskę budujemy, w związku z tym będziemy także was o tym informowali. Chcemy, żebyście się jak najlepiej w tym poczuli, żebyście także nam pomogli, aby ta ocena była jak najbardziej rzetelna i taka, żeby nie tam nikomu krzywdy nie zrobić, że może coś za wcześnie nie poszło, a może istotnie zasługują i będą tym prawdziwym czarnym koniem naszych eliminacji. Moi drodzy, i przyszedł czas także na to, aby przekazać wam pierwsze wiadomości dotyczące małej sceny. Panie Stefanie, proszę bardzo. Nie ma Stefana?
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock

Daria ze Śląska zagra w piątek 31 lipca o godzinie 21.40, a ten artysta zagra we czwartek 30 lipca o godzinie 20.15.

Lipali, czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15, a ta artystka zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 20.35. Mała scena, tylko z nazwy.

Ewelina Flint, sobota, 1 sierpnia, godzina 20.35. Muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę na to. Ewelina Flint idzie swoją drogą. My nie mówimy, czego oczekujemy od artysty, chociaż pamiętamy Ewelinę Flint jeszcze z wystąpień w Kostrzynie nad Odrą, jeszcze w Żarach, gdzie przepięknie grała kawery, ale to przecież nie o to chodzi. Chodzi o samą Ewelinę Flint, która bardzo jest aktywna w swojej twórczości, a jest takim, można powiedzieć, dzieckiem najpiękniejszego festiwalu świata. A więc jeszcze raz Daria ze Śląska, piątek 31 lipca 21.40, Lipali czwartek 30 lipca 20.15, Ewelina Flinta sobota 1 sierpnia godzina 20.35, mała scena tylko z nazwy i od tej pory także za tydzień kolejne zespoły, które zagrają na małej scenie, które my zaprosiliśmy, a przecież czekają nas eliminacje i tu także eliminacje wyłonią nam zespoły, które mają absolutną szansę zdobycia złotego bączka i później zagrania na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Czy spotkałem się z międzynarodowością na festiwalu? A i owszem, powiedział, napisał Irek, na załączonym obrazku flaga Kenii to 28 Poland Rock Festival, a 2 lata później zauważyłem ludzi z psem. Już w myślach komponowałem solidne OPR, ale odpuściłem, gdy zauważyłem flagę, ile dobrze pamiętam, Malezji. Peace, love and music, kochani, Irek spod Wadowic. Pozdrawiam serdecznie Adama Renem, Martem, Alem i Stefana z Francji. Tak sobie myślę, dlaczego się Irek powstrzymałeś? Trzeba po prostu spytać się, co ten pies tutaj robi, czy ma dobrą opiekę. Właśnie jest piękne zdjęcie. Ach, ile powietrza w tych zdjęciach naszych z najpiękniejszego festiwalu świata. Jako, że od 10 lat pracuję i mieszkam w Holandii, obserwuję, że coraz więcej Holendrów bierze udział w zimowym graniu Wielkiej Orkiestry. Są pełni podziwu, że można w tak pozytywną energią robić tyle dobrych rzeczy. W pracy pytają mnie, co mnie kręci w Poland Rocku. Przecież super kapele nie grają. Ja im pokazałam filmy i byli zdziwieni, że tyle osób przyjeżdża na festiwal i się super pozytywnie bawią. Planują kiedyś rozbić się, choć na chwilę u mnie w wiosce, by poczuć ten klimat. Więc to dobro idzie w cały świat naprawdę już i niech wiecznie trwa w sercach wszystkich ludzi na całym świecie. Miłość, przyjaźń, muzyka, rock and roll, Kazik z Niderlandów. A ja przypominam także, że my już teraz w pełni zespół, który się zajmuje tylko festiwalem, to tylko kilka osób, bardzo, bardzo pilnie pracuje nad wszystkim, nad naszym biegiem. Już niedługo ogłosimy zapisy na bieg pod liściem z cukrzycą. Specjalna koszulka biegowa przygotowana, 3250 takich koszulek, bo na takim dystansie biegniemy i więcej koszulek nie ma, ale każdy może biec z nami. Wygląda to przepięknie, kolorowo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Wszystkie przepustki, to wszystko jest przygotowywane. Z antyradiem przygotowujemy wszystko to, co się ma wydarzyć na festiwalu, spotkania z artystami, nasze audycje, miejsce, gdzie także Antyradio będzie ze swoimi dziennikarzami rozmawiać z wami i przesyłać relacje z najpiękniejszego festiwalu świata. Dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo i na bieżąco dzisiaj was także poinformujemy o tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce, jak chociażby w skrytkach. Sam jestem ciekaw, szukam tej kartki, czy jeszcze te skrytki średnie są, bo małych nie ma, największych nie ma, czy średnie, sam jestem ciekaw. Siema Jurek, cześć Hodor. Jurku, muzyczna paka do mnie dotarła. Pięknie dziękuję oraz Hodorowi za jego zaangażowanie. Moja kolekcja jest coraz większa. Słucham muzyki przeważnie z komputera na słuchawka. Brakuje mi tylko tego z głośników, czyli uderzenia, kiedy to dźwięk przeszywa całe ciało. Lubiłem przychodzić na festiwal, na próby zespołów, kiedy to plac przed sceną był pusty i ta fala uderzeniowa z głośników, która zatrzymywała dech w piersiach. Lubię ten stan, się ma. Mariusz Kompanowski z Lubiszyna. I Mariusz jest w otoczeniu naszej płyty, stoi ze słuchawkami na uszach, a więc kolekcja duża i oby przeszywała muza całą jego duszę. Orkiestra Dorosłych Dzieci, moi drodzy, zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 15, czyli w sobotę otwierają dzień sobotni i myślę, że to będzie także niespodzianka, bo Kuba mówi wyraźnie, te składy się zmieniają i na tych koncertach, które już się odbyły, Orkiestry Dorosłych Dzieci, te składy są istotnie różne, a więc liczymy na to, że także ten skład będzie fantastyczny na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Przypominam, sobota 1 sierpnia godzina 15.

Przypominamy eliminację do 32. Poland Rock Festiwalu. 29-30 dzień maja. To jest sobota, niedziela, tak? Dobrze mówię? Zastanawiam się. Słucham? No to byłem blisko. Piątek, sobota. Przyjdźcie już w piątek, w razie czego poczekacie do soboty. Nie, piątek, sobota. Tak, już teraz poważnie mówię. Start godzina 15.30, Centrum Kultury Browar B, Włocławek, ulica Łęgska 28. Piątek, laureaci eliminacji 20-25, czyli LOR będzie razem z wami w takiej pierwszej przerwie, a później gwiazda wieczoru Wojtek Szumański. W sobotę laureaci eliminacji 2025 Union, Kianion, a gwiazdą będzie Zenek Grabowski, czyli zagra na końcu, kiedy my już wtedy będziemy bardzo poważnie obradowali, które zespoły zaprosić na najpiękniejszy festiwal świata, na małą scenę, tylko z nas. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Chodora, i wszystkich radiosłuchaczy. Chciałem ci serdecznie podziękować za to, że jak byłem w areszcie śledczym Piotrów Trybunalski, to dałeś wsparcie dobrym słowem, kartami. Było to dla mnie bardzo ważne. Od 21 kwietnia jestem już na wolności i realizacją kolejnego marzenia będzie tegoroczny Poland Rock. Może uda mi się gdzieś uściskać ci rękę. Trzymajcie się wszyscy i dobrej energii. Róbcie swoje. Pozdrawiam, Mariusz. Cieszymy się, Mariusz. A więc, żeby tylko nie stało się nic, szanuj tę wolność, bo to jest po prostu teraz najpiękniejszy twój moment życia. Niczego nie skrzeń. Cześć, siema, Jurku, Chodorze, ekipo ZBC. Kiedy opowiadam znajomym obcokrajowcom o Poland Rock, to obserwuję na ich twarzach zdumienie, niedowierzenie. Jak to możliwe, że tak wielki festiwal jest niebiletowany? Dalej, gdy dopowiadam, że festiwal jest podziękowaniem za coroczną charytatywną zbiórkę Woź, to już w ogóle są pod olbrzymio pozytywnym wrażeniem. Wielokrotnie już spotkałem się na Poland Rocku, gdzie nasi Polacy zabierają ze sobą przyjaciół obcokrajowców, ucząc ich, jak zbijać piątki i rozdawać darmowe przytulasy. Do zobaczenia wkrótce na Poland Rock. Rock and Roll zawsze i wszędzie, napisał Logan. Dobry wieczór, napisała Agnieszka. Jurku, Chodorze, kochana ekipo, nie ma chyba wśród moich angielskich znajomych i przyjaciół osoby, która nie słyszała o fundacji, naszym finale i najpiękniejszym festiwalu świata. Nikt już nie pyta nawet, kiedy biorę urlop, bo wiadomo, że na koniec lipca, początek sierpnia, bo lecę do Polski. Cudownie, że pytają o festiwal i Woź, bo dzięki temu mają świadomość, że jak festiwal jest połączony z wolontariatem i akcjami dookoła finałowymi, którymi ja tu wszystkich spamuję cały styczeń. Zawsze widzę zaskoczenia, a wręcz niedowierzenie, że takie olbrzymie przedsięwzięcie jak Poland Rock jest imprezą niebiletowaną. Ale nikt nie dziwi się już po latach, że wracam tam jak do domu, zobaczyć i spędzić czas z moją festiwalową rodziną, naładować baterię muzyką i szczęściem. Z drugiej strony spotkałem obcokrajowców na festiwalu również, przyjeżdżają, bo słyszeli od społeczności festiwalowej, jak wspaniale jest tu być i sami chcieli się tego doświadczyć. Jeszcze tylko 80 dni, kochani, cudownej audycji serdeczności z Huddersfield, Agnieszka. No właśnie, pięknie napisane. Jak to się dzieje, że się tak dzieje? Ale tak to robimy. Finały robimy z pompą, z przytupem. Część osób nam to wyrzuca, ale tak robimy. Od samego początku właśnie tak, jak chcemy bawić. No i festiwal też tak robimy. I cieszymy się, że to doceniacie. Dikanda, moi drodzy, to zespół z eliminacji, który tak pięknie zagrał na małej scenie, tylko z nazwy, na ostatnim Poland Rock Festival.

Giganta Zagrady wesoło 7 maja w Katowicach, 31 maja w Warszawie, 7 czerwca w Stryszawie, a wspomniana dzisiaj już Daria ze Śląska zagra 19 maja w Warszawie w Stodole. Daria ze Śląska, Lipa, Ewelina Flinta to trzech artystów, których dzisiaj ogłosiliśmy na małej scenie, tylko z nazwy, i już dostali bardzo dobre od was wsparcie, czyli że będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawili. Chyrek, chyba już wiem, czy nasza zagadka. Killersów zagrali Motionless in White w 2024 roku. Zgadza się? Buziaki dla was. Napisała Nikola. Przeczytałem odpowiedź, więc domyśla się Nikola, że nie. Co te dzieciaki wyprawiają? No sztos po prostu. Oj, dadzą czadu we Włocławku. Napisała Basia. To jest informacja na temat ADHD. Tak, Basiu, czekamy wszyscy, żeby działo się, i to bardzo, bardzo mocno. Dobry wieczór, kochani. Nie ma tygodnia, żebym komuś nie tłumaczyła idei WOŚ oraz festiwalu, a to dlatego, że noszę do pracy napoje we wszystkich kubkach, jakie mam. W jednym kawę, w drugim herbatę, w kolejnych dwóch wody, a jeszcze mam zapasowe w szafce, gdybym z jakiegoś powodu nie zabrała nic z domu. I nie ma siły, żeby ktoś mnie w końcu o te kubki nie zapytał, kto jeszcze o nich nie słyszał. Intryguje ich, jak co chwilę wchodzę z innym kubkiem, a każdy jeden bardziej kolorowy, a jeszcze mam smycz przy kluczach, breloki, a w najbliższym przyborze magnesy. U mnie pracy już większość wie, a ci, co nie wiedzą, to zaraz zapytają, bo nie wytrzymają. Ja jestem zawsze w gotowości, a najbardziej lubię, jak dociekają i mogę powiedzieć więcej niż podstawowe informacje w skrócie. Ściskam mocno Karolina z Irlandii Północnej. Nie znam odpowiedzi na zagadkę. Wiadomo, że killersi, no ale kto, to na tym to polega. Witaj, Jurek. Za każdym razem, jak tłumaczę im Deję Woodstocku, tłumaczę długie historie wielkiej orkiestry, kiedy, jak to się zaczęło i dlaczego, kim jesteś i że jesteś dyrygentem Woodstocku, który ma taki wpływ na ludzi, że jak powiesz, żeby posprzątali i dasz im do tego kontenery, to pięknie wysprzątają. Jak powiesz, by się dobrze bawili, uważali na siebie nawzajem i mieli szacunek, zrobią to, co zawsze długa robota, tłumaczyć cała historia WOŚ i Woodstocku, że geneza nazwy itd., ale warto, bo może nóż a nóż ktoś się skusiłby pojechać. Byłem w Dundee 2 razy na turnieju karate, urocze miasto, choć miejscami wyglądało na trochę zapomniane. Pozdrawiam, Bartek Jorgensen, Dundee, wspomniane przy okazji naszego zlotu sztabu zagranicznego.

0: który się odbędzie 22 do 25 maja w Dundee. Przyjadą ludzie z całego świata. WW, moi drodzy, zagra we środę 29 lipca, we środę o godzinie 23.50 na takim specjalnym koncercie. 15 maja Warszawa, Okęcka Sala Widowiskowa, 20 maja Warszawski Dom Kultury KAD, 29 maja Będzin, stacja Arenda, 3 czerwca Warszawa, Kuźnia Kulturalna i u nas na małej scenie we środowym, specjalnym, pięknym koncercie 29 lipca, 23.50.
1: Twoja żałosna trąta dracja, więc leć, mówię ci lepiej.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
8: Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Juliusz.

A w kolejnej godzinie przywitała was kapela ze wsi Warszawa z Mercedes Peon. 2014 rok. Kilka razy byli na naszym najpiękniejszym festiwalu świata i za każdym razem, czy to duża scena, czy mała scena, przepiękna, przepiękna muza w ich wykonaniu, a także ich gości. Wspominałem też średnie szafki, są jeszcze z USB. Kosztują 9 dych. Są dostępne od 27 lipca do 2 sierpnia. Najmniejsze i te największe już ich nie ma. Zlokalizowane będą na pasażu handlowym. depozyty.polendrockfestiwal.pl. Pamiętajcie o prysznicach. Można już się teraz tak samo rezerwować camp@rockcamp.pl. camp@rockcamp.pl. Także parkingi, także można sobie rezerwować, ale z tego co wiem, także rezerwujecie swoje miejsca w okolicach naszego festiwalu, tam gdzie lokalni mieszkańcy organizują swoje parkingi. Trwają zapisy na 228 szkolenie pokojowego patrolu 22-24 maja, to wtedy, kiedy my będziemy w Dundee, to właśnie tam szkolenie, po prostu w Shadowie Men, szkolenie.pokojowypatrol.pl. No i Pyrkon, 19-23 to w Poznaniu, tak samo zapraszamy pokojowy patrol i także, uwaga, trwają zapisy do medycznego patrolu, tak samo wchodzicie na nasze strony wospo.rg.pl, wygooglacie sobie medyczny patrol i także tam będziemy chcieli jak co roku pracować z wami, z wolontariuszami, ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz, centrum dowodzenia, zespoły terenowe, zespół scena, punkt pomocy medycznej, szpital polowy, zespoły wyjazdowe, grupa administracyjna. Szpital fantastycznie działa, pomaga wam bardzo, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, po prostu to super, super funkcjonuje. Super wiadomość, Daria jest mega, moja żona Ania uwielbia ją. A mimo, że w moich żyłach płynie punk rock, to przemawia do mnie jej twórczość. Niesamowity utwór wykonuje razem z Wojciechem Wagleskim. Chciałbym podziękować ekipie Rock Camp za pomoc w realizacji mojego nietypowego zamówienia. Trwało to chwilę, aby w efekcie końcowym wszystko zostało dograne na plus. Dzięki wielkie, niech moc muzyczna będzie z wami. I tutaj Paweł wspomina dzisiejsze ogłoszenie. Daria ze Śląska, piątek, 31 lipca, godzina 21.40. Lipa Lee, czwartek, 30 lipca, godzina 20.15. Ewelina Flinta, sobota, 1 sierpnia, godzina 20.35. To nasze dzisiejsze ogłoszenia małej sceny tylko z nazwy. Natomiast w dzisiejszej audycji nie mogę się wypowiedzieć, bo nie miałem takich sytuacji. Natomiast chciałabym podziękować i pozdrowić wszystkich uczestników wczorajszego charytatywnego biegu Wings for Life. Było nas ponad 300 tysięcy na całym świecie. Pierwszy raz biegłam dla tych, co nie mogą, ale razem z tymi, co swoje kilometry kręcili na wózkach inwalidzkich. Wspierałam ich dobrym słowem, kiedy obok mnie przejeżdżali, a łatwo w tym słoneczku, co świeciło, nie było. Co za wspaniała atmosfera biegu i poczucie, że jesteśmy wszyscy razem i możemy zrobić coś dobrego, jest super. Adam Małysz dorwał mnie, kiedy przebiegłam 15 km, 450 metrów. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Przy okazji, moi drodzy, główny szlak sudecki, 444 km, 120 godzin. Start 30 maja w Świeradowie Zdrój. Zwiększenie świadomości na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Krzysztof Chlebowski i Stanisław Homan. 30 maja w Świeradowie Zdrój wyruszają. 444 km w 120 godzin. Tak samo trzymamy kciuki, bo to są takie rzeczy na wytrzymałość, które mi niesamowicie imponują, że ktoś po prostu chce i pobudza tym wyobraźnię innych. Alba Rosie, moi drodzy, wystąpi na dużej scenie w piątek 31 lipca o godzinie 21.00. zbcmałpantyradio.pl. Mówimy o zagraniczniakach, których spotykamy na festiwalu, albo zagraniczniakach, którym tłumaczymy, co to jest festiwal, co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej.

A takie nazwy coś wam mówią? Gastroduodenskop diagnostyczny na przykład, 61 sztuk. Gastroduodenskop zabiegowy, 25 sztuk. Kolonoskop diagnostyczny, 31 sztuk. Kolonoskop diagnostyczny pediatryczny, 45 sztuk. Minia endoskopowa, szafa endoskopowa, kompletna wieża endoskopowa. To tylko część urządzeń, które będziemy kupowali, które kupujemy. Dzisiaj kupiliśmy 136 urządzeń za sumę 24 064 804 zł 56 groszy. Zrobię taki króciutki filmik do siebie na Facebooku, gdzie pokazuję, jak to wygląda, jak siedzimy z ekspertami, jak nie przekazujemy nikomu pieniędzy, to my kupujemy, więc żeby to wszystko zorganizować, trzeba to zrobić bardzo, bardzo porządnie i trzeba to zrobić bardzo profesjonalnie i z tego można powiedzieć, słyniemy, że już od 34 lat organizując konkursy ofert, kupujemy najlepsze urządzenia, a sam przy tym się bardzo dużo uczę, wsłuchuję się, jak te urządzenia działają. Przez te 34 lata byłem sam świadkiem, jak się zmieniają technologie w tak popularnych urządzeniach, jak rentgen, jak tomograf komputerowy, rezonans komputerowy, czy rezonans magnetyczny, czy bardzo znane urządzenie, jakim jest USG. To są po prostu coś kompletnie innego od tych urządzeń i ich możliwości sprzed 30 lat. No, można sobie porównać nasze chociażby telefony i ich możliwości. A więc taki sprzęt kupujemy i to jest bardzo ważne, kiedy wam o tym mówię, bo tak to organizujemy w ten sposób. Najpierw robimy huczny finał z przytupem, no taki, żeby po prostu pan, który wynosi patelnię z IKEA, też się mógł nadziwić. Jezus kochany, co oni tam robią? Dlaczego oni robią taki szum? No właśnie po to, aby później zorganizować tak profesjonalne zakupy i te pieniądze bardzo dokładnie rozliczać. Jutro dalszy ciąg, eksperci przyjeżdżają z całej Polski. Najczęściej są to ludzie, którzy będą w swoich klinikach, szpitalach używali tego sprzętu, a więc bardzo dobrzy fachowcy. Co u nas? Zarząd fundacji, nasza fundacja, filmujemy, siedzimy tak długo, aż wszystko, co zaplanujemy, wszystkie te konkursy ofert będą przeprowadzone. We środę będziemy was informowali, jak wszystkie zakupy przebiegały. Jest najpierw suma, którą musimy zarezerwować na to wszystko, a później cieszymy się, że kupujemy to za mniejsze pieniądze. Chociaż czasy są tak zwariowane, że trzeba na wszystko się nastawiać. Na to, że przy realizacji tego zamówienia za parę miesięcy, a nieraz nawet za rok, jak mówimy o rezonansach czy tomografach komputerowych, wszystko się może zmienić, co sami widzicie, jeżeli chodzi o to, co wlewamy, chociażby do naszych samochodów, żeby jeździły. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, to miałem taką sytuację na naszym festiwalu. Tłumaczyłem, że nie wolno nosić szklanych opakowań na teren festiwalu. Jurku, czy mogę mieć do ciebie małą prośbę? Ja ją przeczytam. Chciałbym w imieniu organizatora zaprosić na Miłek Festiwal Dębno, który odbędzie się na początku lipca, w dniach 2, 3, 4, 5 dzień lipca. Jeśli chodzi o zespoły, to na pewno co niektóre będą znane naszym bywalcom. A line-up jest następujący: Malik, Montana, The Windows, Arkanoego, KSU, Wilki, Karolina, Ripper, Sztywny Pal Azji, Happy Set oraz Dobre Przejścia. Chciałbym prosić w imieniu organizatora o polubienie wydarzenia na Facebooku. Cieszymy się, że takie wydarzenie jest, więc powiedziałem, tak jak już zapowiedziałem, wpiszemy sobie to do naszego rozkładu. Ja będziemy także mówili o festiwalu. Słyszę już Happy Set, tak mi się wydaje, moi drodzy. Sobota, 1 sierpnia, godzina 00.00. No, będziemy zmęczeni. Będziemy cali z sercem na dłoni po paru dniach naszego bycia razem. I Happy Set razem z nami. Happy Set, ZBC Małpa, antyradio.pl.

będą kończyli prawie cały nasz najpiękniejszy festiwal świata. Zagrają 16 maja Kraków, Klub Studencki Rzaczek, 20 Wrocław, Juwenalia, 21 Wrocław, Juwenalia, 22 Warszawa, Amfiteatr Polskiego Centrum Kultury, Fun Loving Criminals, 21 maja Kraków, Klub Kwadrat, 22 maja Warszawa, Stodoła, a kapela ze wsi Warszawa, która rozpoczęła naszą drugą godzinę, 23 maja w Słupsku, a 30 maja Rzeszów, Regia nad Wisłokiem. Czeziurek, u nas w obozie jest zawsze wielokulturowo i kiedyś wśród zgiełku pięknych ludzi na festiwalu znaleźliśmy pewnego Leonardo i tak już został. Co roku przyjeżdża z Półwysła Apenińskiego ze swoimi znajomymi, ciąsuje nas włoskimi specjałami, które sam hoduje na farmie, a nasza kartonowa tablica wypełniła się kolejnymi miejscowościami. Oczywiście są pod przeogromnym wrażeniem tego, co się dzieje na festiwalu. Pozdrawiam Leo, Alessandro, Luigi. Siema piękni ludzie, czy zdarzyło mi się komuś za granicy tłumaczyć, czym jest Poland Rock Festival? Napisał Maciek z Bormow Ex Inf Libro. No pewnie, we wtorek zacząłem nową pracę i jedne z pierwszych pytań było, dlaczego tak naciskałem na potwierdzenie urlopu w danym terminie przed podpisaniem nowej umowy. I tutaj wjechał filmik po angielsku, owoś, na YouTubie, After Movie po festiwalu w zeszłym roku. Wszyscy w szoku, jakie to piękne. A festiwal za darmo, ale jak? Teraz chyba będę miał konkurencję osoby do urlopu w tym samym czasie za rok. Zagadka, no też, Motionless in White, Poland Rock 2024. Przypomniała mi się taka sytuacja. Kostrzyn, piątkowy poranek, asfaltowa droga po środku pola. Nad nią widok na wzgórze gęsto zasiawione namiotami. W obu kierunkach suną tłumy kolorowych ludzi. Na środku drogi w kompletnym oszołomieniu stoi dwóch nastolatków. Właśnie przybyli. Plecaki z przytroszonymi karimatami, śpiwory i namioty w rękach. Stoją i wytrzeszczają oczy. Podchodzę i pytam, czy może trzeba im czymś pomóc? A oni, pokazując palcem na moje fioletowe włosy, pytają, czy to tylko na festiwal? Nie, mówię, ja tak chodzę do pracy. Młody, wskazując ruchem ręki ogrom ludzi wokół. No to gdzie wy się wszyscy chowacie przez cały rok? Kochamy was, Pacia, Alan, Nora, buziaki dla Chodora. Gdzie wy się chowacie? I słuszne bardzo pytanie, ponieważ istotnie jesteśmy w rozproszeniu, ale kiedy jest godzina 00, pojawiamy się wszyscy bardzo razem, ale jeszcze tutaj takie bardzo, bardzo piękne z życzeniami. O, już mam, oczywiście. Wielkie dzisiaj zagadka, wielkie nie wiem, Jacek Klejp. Niezliczona ilość rozmów na temat festiwalu, z niedowierzeniem, że za darmo. W pierwszej chwili pewnie myślą, że to taki mały festyn. Zazwyczaj zachęcam, zerknijcie na YouTube. I wtedy wow, to jest niemożliwe, taki tłum. Sorry, Jurek. Napływ z zagranicznych gości to trochę nasza wina. Ha, ha, ha. Po rozrzucaniu po Europie i świecie, ubrani w kolorowe, przyciągające oko festiwalowe koszulki, jesteśmy ambasadorami festiwalu i działań fundacji. Dziś leniwy, sofy dzień, pozdrawiamy Kryjasia. I przyznaję wam, Kryjasia, że tak to właśnie jest. Jesteście ambasadorami, nasze koszulki przyciągają wzrok, a tegoroczne, oj, jutro oglądajcie domową orkiestrę, bo będziemy je prezentowali. Pod skrytum, dziś urodziny ma najlepsza z mam, Urszula, wszystkiego najlepszego. No to w takim razie Fun Loving Criminals, który był właśnie wspomniany jako nazwa klubu, a tutaj tak zagrali przepięknie w 2022 roku.

Piękny temat audycji. Cóż mogę powiedzieć na temat WOŚP i tego, czym jest, jaką funkcję spełnia i jak zmienia życie ludzi, opowiadam wszystkim moim angielskim znajomym. Pracy wszyscy wiedzą, że wspieram WOŚP i bardzo to szanują. Wielu z nich ma serducha WOŚP na swoich kubkach i bidonach. Wiedzą, że w każdy piątek będę paradować w WOŚP-owej koszulce i bardzo ją podziwiają. Zdarzył się nawet jeden podwykonawca, który jak usłyszał ode mnie całą historię finału, to już chciał wpłacić pieniądze i jechać na Poland Rock Festival. A to był dopiero kwiecień. Wiadomo, że WOŚP jest rozpoznawalny na całym świecie. Wszędzie, gdzie są Polacy, tam również się niosą wieści o najpiękniejszym festiwalu świata. A tak poza tym, to już tylko 80 dni zostało do festiwalu. Skrytkę wykupiłam, więc spokojnie można jechać. No i 10 dni zostało do zlotu sztabów zagranicznych. Jurku, do zobaczenia w Szkocji. Pozdrawiam, Violeta z Borbow. Bardzo, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia. Siema, kochani. Oj, ten festiwal jest międzynarodowy, bo widziałem ludzi z zagranicy. Sam przylatuję jako patrolowiec z Anglii na festiwal i spotkałem ludzi z innych krajów na festiwalu. Zawsze im się podoba i świetnie się tam znajdują. Pozdrawiam Grzesiek z Olsbury. Witajcie, tutaj honorowy dealer czekolady. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Z międzynarodowością miałem do czynienia od pierwszego kontaktu z Woodstockiem, a więc od 2015 roku wyłącznie to, ile jest tam ludzi z innych krajów, jest prosto niesamowite. Ogólnie w tym roku mój ojciec 27 lipca w poniedziałek będzie miał swoje 60 urodziny, które będę chciał zrobić na Woodstocku. To dzięki niemu tu jeżdżam i to on mnie namówił w 2015 roku. Ojciec sam jest rokowcem, jeździł na stary Jarocin i tutaj mała prośba. Chciałbym tacie zrobić mały prezent, a więc jednorazową wejściówkę na backstage festiwalu w zaplecze dużej sceny i ogólnie backstage, czy byłaby taka możliwość. My już będziemy od torku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. A niżej fotka sprzed odebrania świadectwa 2 lata temu na najpiękniejszym festiwalu świata. Może jeszcze tata zaśpiewa, co? No dobrze, pomyślimy o tym. Odkładam twojego maila, ale to wiesz, no nie jest takie łatwe. Ja tylko przypominam, eliminacje do 32. Poland Rock Festiwalu, Seni i inne, Howie Meet, Atmosfer, Maciej Rozynek, Zuta, Basia Giewont, Serpents.pl, Wirażko, Cafe Trauma, Ciepłe Breaki, Czeslow, Gnom Elektron, Lej Mi Pół, Lustra, My Own Abyss, Red Last, Trackstone i ADHD. 17 zespołów wyliczyłem, które będą występowały 29, 30 maja Browar B we Włocławku, 15.30. Ruszamy, wstęp wolny, free i bawiąc się wybieramy kilka zespołów. Jeszcze dokładnie nie wiem, co nam odpowie zagranica, czy będzie tych zespołów 3, a może 5, a może 6. Na pewno Dżem w piątek, 31 lipca w nowym składzie zagra o 19.30 na dużej scenie.

Też bardzo jestem ciekaw, jak te koncerty zabrzmią. Zawsze drzem grając, no dodawał takiego niezwykłego dreszczu emocji, ponieważ ściągał was wszystkich i przez te wszystkie lata z różnymi wokalistami zawsze to brzmiało i zawsze pozostawało po sobie takie długie echo dżemowego grania. Trwają zgłoszenia na ASP, moi drodzy. Czekamy na zgłoszenia asp.polandrockfestival.pl. 3 czerwca dostaną wszystkie zgłoszone organizacje od nas odpowiedź, kogo zapraszamy do nas. To jest miejsce niezwykle energetyczne, niezwykle ważne. Dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Dwa takie trakty wasze piesze do chodzenia, czyli trakt organizacji pozarządowych, gdzie zmierzamy w stronę małej sceny tylko z nazwy, w stronę naszego ogromnego supermarketu, który zaopatruje, który przytula was do dobrej kawy, do dobrego śniadanka i który jest czynny przez cały czas. I drugi trakt, gdzie mamy obok Poczty Polskiej, gdzie możemy wysłać piękne kartki, które już zostały zaprojektowane, nakleić tam nasz znaczek, trafić na cały pasaż handlowy, cały także pasaż, gdzie możecie spożyć jedzenie i także już o tym jedzeniu będziemy mówili, bo będziemy znali już za niedługo dokładny rozkład jazdy, jeżeli chodzi o menu, a lubimy o tym mówić. Także nasz przepiękny, kolorowy sklep, dzięki któremu także możemy ten festiwal organizować, bo musimy szukać sponsorów, musimy szukać partnerów, musimy szukać tych wszystkich, którzy są w stanie pomóc nam, aby ten festiwal nadal był, jak tutaj czytamy w tych mailach, zadziwiający dla ludzi z całego świata, niebiletowany. No jeden naprawdę z niewielu, kiedy oglądamy te dekery, na których jesteśmy, w środku opowieść o naszym festiwalu, to informacja, że nie ma biletów, no dosłownie jest na chyba palcach jednej ręki można policzyć te festiwale, jest ich ogrom, które ruszają wczesną wiosną, kończą się późną jesienią w całej Europie. No i ta miła, przemiła, piękna opowieść o tym, że u nas biletów nie ma, z czego jesteśmy, tak jak mówię, mega, mega dumni i chcemy to utrzymać, łącznie z tym, że będziemy razem wszyscy o ten festiwal dbali, no bo taka przecież jest jego rola, abyśmy się wszyscy tam jak najlepiej czuli. Na to dobre samopoczucie i na to, żeby tego deszczu trochę popadało. Musimy wytrzymać. Potrzebnie jest i tyle. Hodor też macha głową, bo my wiemy, o trawie możemy rozmawiać długo, bo trawa to trawa. Ona wymaga także wsparcia, także i dobrej wody. Kimani Marley, moi drodzy. Przepiękny koncert z 2014 roku. Posłuchajcie, jak to niesamowicie zabrzmiało.

Kochani Jurku i Chodorze, prawie codziennie mam coś festiwalowego lub orkiestrowego na sobie lub ze sobą i zdarzyło mi się tłumaczyć ludziom z zagranicy, ale i z Polski. Jaki to piękny i kolorowy festiwal. Nawet gdy mam dzień introwertyka na takie pytania, zawsze serce zabije emocje. No to i opowiadam i zachwalam. Ale cudowne ogłoszenie daliście Ewelina Flinta na Woodstocku, to moje marzenie. Jaram się jak infolinia w pierwszej edycji Idola. Kolejne marzenie to, żeby zaśpiewała nadzieję z orkiestrą dorosłych dzieci. Podsuńmy im ten pomysł, ściskam Asia Strzebiszewa. Kochani, dzisiejsza audycja to przepiękne ogłoszenie Eweliny Flinty. Pamiętam jej występ w Żarach. Spełniliście tym ogłoszeniem moje marzenia. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o temat audycji, to rok temu w Palermo dziewczyna w sklepie pytała, co oznacza serduszko na mojej koszulce, torbie, spódnicy. Wytłumaczyłam, że jest w Polsce taka fundacja, która pomaga dzieciom. Wspomniałam też, że organizujecie latem festiwal. Zaprosiłam dziewczynę, żeby przyjechała to zobaczyć na własne oczy. Powiedziała, że już kilka razy widziała to logo i się zastanawiała, o co chodzi. Ściskam was mocno. Jeszcze chciałam wam wszystkim podziękować za życzenia urodzinowe. Kocham was wszystkich. Marta i Lużonka. Ja nie wiedziałem, Marta, że nie piszę do ciebie, napisałem do kogoś, ale chyba ci przekazali ode mnie od Chodora życzenia i wszystkiego dobrego. Twoje najpiękniejsze, jakie tylko mogą być. W tym roku będę pierwszy raz. Zawsze było coś na nie. Koniec wymówek. Jadę z córkami 18-14 lat, razem mają 32, czyli nie ma wyjścia. Już sprawdzam namioty. Pozdrawiam. Wojtek. Siema kochani, zapisy na bieg jeszcze nie ruszyły. Pozdrok, Sawery z dni. Damy znać i na pewno nie ruszą poza naszą audycją. Damy znać i spokojnie ruszymy wszyscy razem. Piotrek Pimentosa. Cześć wszystkim. Jasne, że tłumaczyłem osobom z zagranicy, o co w tym wszystkim chodzi. Najchętniej tym na miejscu, jak tylko mogę, to uwielbiam mówić po angielsku. Chyba już wszyscy wiecie, że ja kocham mówić. Tylko jak to jest, że jak widzę, Jurek, ciebie, to wiem, że zawsze się spieszysz i próbuję coś sensownego powiedzieć i zawsze mi się po... no i tak dalej. Nieważne, jest przed 22, także no, pozdrawiam serdecznie Piotrek Piętosa. No to musi się tak skupić, żeby istotnie żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Tu jeszcze mam taki jeden wpis na festiwal, więc go wpiszę. 3-4 dzień lipca, goniąc rok na bagnie. I tutaj dostaliśmy całą rozpiskę od Krzysia, który czeka na plakat. Poszukam jeszcze, zapisałem jeszcze 31 festiwal, plakat z festiwalu znaleźć i ci wysłać, ale dopiszemy jeszcze ten jeden festiwal na naszych adresówkach. A moi drodzy, Mysłowic zagra w czwartek 30 lipca o godzinie 00:00, czyli ten czwartkowy. Nie.

A ja przypominam, że muzykę możecie wysłuchać bez zagadywania na kanale muzycznym, zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Przepięknie napisałeś, Nina, do nas. Jak najbardziej trzeba mówić, trzeba krzyczeć i chwalić się. Ostatnio z dumą opowiadaliśmy o festiwalu i zieloność fundacji naszym znajomym z USA, Minnesota. Byli bardzo zainspirowani, dopatrywali się o szczegóły, a my z dumą filmowaliśmy festiwal naszymi fundacyjnymi koszulkami. A co do tegorocznego najpiękniejszego festiwalu, cudownie wygląda ten tegoroczny line-up, no normalnie ślinka leci, a tu jeszcze w koszyku Daria ze Śląska. Bardzo się cieszymy i z wdzięcznością za super podejście do debiutującego zespołu ADHD. To jest właśnie wiara w młodego ducha rock'n'rolla. Ja też wczoraj goniłam się z kapitanem Bossem, Wings for Life. Wszystko, co łączy nas z duchu, empatii, jest warte naszej energii. Buziaki, ukłon dla całej fundacji, za coraz to nowe zakupy z konkursu ofert. Szacunek ogromny, samo się przecież nie kupi. Uściski dla rodzinki, nie na odwróciu w mokrej. Posłuchajcie naszego podkładu, bo to była nasza zagadka. I jeszcze napisał, jest jeden, jedyny język na Poland Rock, to język miłości, przyjaźni, muzyki, rock'n'rolla. Pozdrawiam młody z Gliwic. Bardzo, bardzo też dziękuję za tego maila. W ogóle dziękuję za wszystkie maile. Rozwiązanie zagadki posłuchajcie jeszcze przez chwilę. Mati L. Rosiński, moi drodzy, be my. Nie było prawidłowej odpowiedzi ani jedna. To się pierwszy raz nam zdarzyło. Panowie, w 2014 roku mieszkańcy Francji, uczący się muzyki w Londynie, Ed Sheeran mieszkał razem z nimi w domku, bardzo się tym chwalą. No i wskoczyli z taką piękną muzyką, grając między innymi Killersów. Ten przepiękny numer jeszcze przez chwilę. Pełni niesamowitego takiego ruchu scenicznego i w ogóle. Mam taką przyszywaną rodzinę o nazwisku Rosińscy i nawet pomyślałem sobie, może i też mają swoje gdzieś tam czujki we Francji, ale to już jest inny czas, więc nie kojarzyli Rosińskich z Gdańska, ale nazwisko mi bardzo bliskie, w związku z tym wyskoczyli mi w moich muzycznych magazynach i pomyślałem, że ta zagadka może być fajna. No posłuchajcie, no zasuwali bardzo pięknie. No dobrze, nie ma prawidłowej zagadki, przykro mi bardzo, nie ma prawidłowej odpowiedzi na zagadkę. W związku z tym ja się żegnam, a przy okazji GM 16 maja Białystok, 17 Biłgoraj, 22 Jelenia Góra, 23 Kraków, 30 czerwca.

Wonak, a 7 czerwca Koźmin Wielkopolski. A Mysłowic, Białymstoku 15 maja, 16 Gdańsk, Technikalia, Ulwalis zaczęła i ona kończy przepiękną muzą 2022 rok. Trzymajcie kciuki za jutrzejszy dzień, kupujemy, bo jak to napisali na pięknie, samo się nie kupi. My to robimy, nie przekazujemy pieniędzy, kupujemy sprzęt, dbamy o to do samego końca. Ale jutro domowa orkiestra, premiera o godzinie 11. Bądźcie razem z nami, bo to po prostu także moc różnych dobrych wiadomości i ruchomych obrazków. Kochamy was bardzo, trzymajcie się i makak, wchodźcie na makaka, przyszedł, przywitał się, więc jest i będzie razem z wami zaraz po nas o godzinie 22. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkie króliczki. Cześć.

0: Reklama. Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Poselskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.